przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc w

wahać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

dałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy on

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Ciche marsze w Krakowie po tragicznym wypadku. Mieszkańcy chcą konkretnych działań. Nowi świadkowie, jest przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Flagi opuszczone do połowy masztów. Ameryka oddaje hołd zmarłej Dolly Parton. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana.
1: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
2: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
3: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
0: Dodawał Tomasz Pytko, radny dzielnicy Bronowice. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w rodzinę. Małżeństwo zginęło, 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut, jest już w areszcie. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny

0: Generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
1: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
2: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
1: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
2: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
1: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców, a to przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób. Walkę z żywiołem, który niszczy drzewostan na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony, utrudnia porywisty wiatr.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat żegna legendę muzyki country, a prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po krótkiej walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, 49 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała po śmierci artystki stacja CNN uosobieniem amerykańskiego snu. Dolly Parton miała 80 lat.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Środa w kalendarzu, rozpoczynamy nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6.
3: Witajcie, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
3: Zapraszamy do 9. Teraz Tina Turner, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Boys and Gang, Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 6, już mamy.
1: No to ruszamy z imionami. Dzisiaj świętują Adrianna, Aleksander, Fortunat, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj świętuje dr Alban Szewski, piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego.
1: It's my life. Aktor Mariusz Bonaszewski również dzisiaj ma urodziny.
0: I Macaulay Culkin, amerykański aktor. Wiemy, ten co się tam w Nowym Jorku zgubił, idzie tam jeszcze.
1: Ale on w domu został wcześniej. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. 14 minut po godzinie 6, czas na Ewangelię w Radio Plus.
2: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
3: Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. On, Jezus, Syn Boży. Jesteśmy świadkami, że ci słudzy zrobili wszystko, co Jezus powiedział. Nie zagłębiając się w tło tych wszystkich wydarzeń, możemy stwierdzić, że jeśli będę słuchał Boga, jeśli będę wykonywał Jego zdanie w moim życiu, będę miał wszystkiego w obfitości. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jeśli będę podążał za Panem, za Jego wskazaniami, niczego w życiu mi nie braknie. Wszystkiego będzie nadmiar. Nic innego, tylko słuchać, co On do nas mówi.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Po reklamie.

0: I niech niczego nam nie będzie żal, mimo że żal kończyć wakacje. Ostatni weekend wakacyjny przed nami, więc taki pełny tydzień to właśnie teraz.
1: A żal to powoli odchodzi, to wciąż te chłodne poranki nam przypominają, że rzeczywiście to już nie jest to
0: rześkie,
1: samo.
0: Rześkie, to od razu lepiej rześkie, brzmi, tak. Tam chłodne.
1: Przebudzić się od razu można. 28 minus po 6 o pogodzie i o tym, co dzieje się wokół nas już teraz w Radio Plus. Czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 krewnych, w tym 4 dzieci. Potem popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas niedzielnego obiadu w jednym z domów w Billings. Ofiary należały do 4 pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według lokalnych mediów 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i otworzył ogień do domowników. Jedno z dzieci weszło na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Sprawca wcześniej kłócił się z żoną, chodziło o dokumenty rozwodowe. Dziś w kościele uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od XIV wieku. Co roku do sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. W ciągu roku na Jasnej Górze są 2 szczyty pielgrzymkowe. 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i właśnie 26. Najwięcej pątników dociera do Częstochowy pieszo, część na rowerach i rolkach, wielu w pielgrzymkach biegowych.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dziecko z poważnymi obrażeniami po wypadku w żłobku to w jednej z placówek na Targówku. Policję zawiadomiła matka poszkodowanej dziewczynki. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Służby zabezpieczyły zapis monitoringu. Teraz 35-letnia opiekunka usłyszała zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Została objęta policyjnym dozorem. Grozi jej do roku więzienia. Zbliża się budowa trzeciej linii metra. Stolica ubiega się o dofinansowanie 6-miliardowej inwestycji. Nie wszystkich mieszkańców przekonuje jednak planowany przebieg podziemnej kolejki.
3: Pierwszy odcinek linii M3 będzie miał około 8 km długości i 7 stacji. Stadion Narodowy, która od początku była projektowana i zostanie wybudowana jako węzeł przesiadkowy, Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka Jeziorońskiego i stacja Kocław. Powstanie też odgałęzienie prowadzące do stacji techniczno-postojowej na Koziej Górce.
2: Rozpoczęcie prac planowane jest na 2028 rok. W pierwszej kolejności powstanie 6 stacji łączących Gocław z przesiadkową stacją na Stadionie Narodowym. Dziś bez opadów ma być w ciągu dnia słonecznie. Teraz 11 stopni, maksymalnie będą 22. Ciśnienie mamy w Warszawie wysokie, 1021 hektopaskali. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, biometr korzystny.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7, energicznie wchodzimy w nowy dzień.
2: No tak, ale muszę zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
1: O przyszłości będzie, tak tajemniczo odpowiem.
2: No to o tym za chwilę, teraz zapraszamy na spotkanie z Murray Head One Night in Bangkok.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent zapowiada wydarzenie dla młodych ludzi. Już w najbliższy weekend w Juracie odbędzie się przyszłość.pl. Widać piękne nawiązanie do poprzedników, przeciwników. Bo już Aleksander Kwaśniewski mówił, wybierzmy przyszłość, chociaż jego dawni wyborcy już w tej przyszłości żyją. No i muszą sami odpowiedzieć na pytanie, czy taką właśnie wybierali. Na myśl przychodzi też Lech Wałęsa, mówiący o drugiej Japonii. Bo w przyszłości, tej najbliższej, weekendowej, Marta Nawrocka zaprosi na pogaduchy przy maczy, czyli japońskiej herbacie. Ale będą też różni mówcy, dziennikarze i artyści. Słabą stroną przyszłości jest to, że ma w sobie aż 3 polskie literki, więc wchodząc na stronę internetową, trzeba je wyrzucić i wybrać przyszłost. No i to, że przyszłość już po weekendzie będzie przeszłością, a wtedy sprawdzimy od Costa del Sol po naszą Juratę, kto odpalił z jakim tematem.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jeronimo Skadilak, to Modern Talking w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: A ja też mam swoją kartkę z kalendarza, nie tylko Artur Moczarski. Czy wiesz, że Cadillaca zaczęto produkować w 1902 roku?
0: Nie mam pojęcia.
1: Takie auto trochę z przeszłości już. To też są jeszcze miłośnicy cały czas. Tak jak i miłośnicy Modern Talking.
0: No, dobrze, a data 26 sierpnia z czym nam się kojarzy?
1: Nie z niczym.
0: No właśnie, to sprawdźmy. Artur Moczarski podpowie, z czym powinna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 26 sierpnia 1813 roku rozegrała się bitwa nad Kaczawą, jedna z największych w trakcie wojen napoleońskich na ziemiach dzisiejszej Polski. Tego dnia w roku 1978 kardynał Albino Luciani został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł I. A dokładnie 70 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie według tekstu prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem, bo oczywiście w tamtych czasach jego obecność nie była możliwa. A 22 lata wcześniej, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, ten sam papież wygłosił specjalne przemówienie, w którym powiedział: jeszcze Polska nie zginęła, wszak wasza królowa, panienka częstochowska z wysokości niebios, czuwa nad swoim królestwem. Na jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę. Częstochowa w tych dniach jest celem tysięcy pątników i była też na trasie każdej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Byli tam także jego następcy, Benedykt XVI i Franciszek. Od blisko 650 lat wierni modlą się przed ikoną jasnogórską w miejscu, które książę Władysław Opolczyk przekazał sprowadzonym z Węgier Paulinom. I to właśnie ci ojcowie zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665, a chodziło o ustanowienie specjalnego święta. Jednak po raz pierwszy 26 sierpnia Matkę Bożą Częstochowską uroczyście uczczono w roku 1932 w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Zobacz, jakie dzieło sztuki. Van Gogh na talerzu. Van Gogh kulinarny na naszym profilu facebookowym. Za chwilę to trzeba zobaczyć, więc wchodźcie. I przy okazji pytanie, bo ten Van Gogh ułożony z cebuli.
1: Czerwona cebulka jest.
0: Beszamel pod spodem chyba. Coś zielonego. W każdym razie pytanie do was dzisiaj, czy na talerzu ma wyglądać, być dziełem sztuki, czy po prostu smakować, a może wyglądać byle jak.
1: Jedno i drugie jest ważne.
0: Pewnie tak.
1: No, ale czekamy na wasze informacje.
0: Jak dla was, czekamy.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo za minutę siódma.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prawdopodobni sprawcy ukrywają się za granicą, ustalili nasi reporterzy. Po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie powołano specjalną grupę. Tragiczny pożar w pakistańskim szpitalu, zginęło 14 niemowląt. Będzie też wygrana i awans polskich siatkarek. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska Policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się teraz za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
2: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do

0: prokuratury.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że pobili go pseudokibice Wisły Kraków. W wiadomościach: Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci, uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy. Specjalna komisja ustali przyczyny pożaru. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
3: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
2: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10 szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich popiera stanowisko episkopatu w sprawie religii w szkole. Przypomnijmy, w oświadczeniu biskupi zwrócili m.in. uwagę, że każdy z nas tworzy przestrzeń rozwoju młodego człowieka. Zaapelowali też o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Jak mówi Tomasz Sypniewski ze stowarzyszenia, potrzeba wsparcia wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro dzieci.
4: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Sypniewski zachęca do dalszego wspierania projektu Tak dla religii i etyki w szkole.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Pewna wygrana i pewny awans polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Korzystny wiometr, dużo słońca, zero opadów, tak ma być dziś w Warszawie. Na razie chłodno, około 11 stopni, maksymalnie będą 23. Ciśnienie wysokie, 1023 hektopaskale, wiatr słabo powieje z północnego wschodu.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 6 minut po godzinie 7 rozpędzamy się. Środa, przypominamy, to środek tygodnia.
2: Bądźmy dzisiaj niepokonani i tego wam życzymy z grupą Perfect już za chwilę w Radiu Plus. Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk. Tak jak nasze siatkarki.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Fleetwood Mac Everywhere w Radio Plus 13,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz będziemy się wyżalać. Znaczy, żali się Anna Lewandowska, która przeprowadziła się z mężem swoim do Chicago, bo tamten gra kopie piłkę za duże pieniądze. Ona tam swoje biznesy jakieś robi. Mhm. Znaczy, ona robi w internecie. Nie to, że tam konkretnie, ale fizycznie tam jest, bo jest z mężem.
0: Ale co jej przeszkadza? Co narzeka?
1: Że cały czas nie znaleźli jakiegoś fajnego, przytulnego domku, czy mieszkania, czy apartamentu, i w hotelu mieszkają cały czas. A na dodatek ona powiedziała, że jej obiecali, że ma mieć biuro, a biura nie ma. I ona siedzi po tych kawiarniach, biedna, zamawia te kawy kolejne i pracuje z miejsc publicznych, jak to mówi. Nawet mówi, że miała już stamtąd call jeden.
0: No dobrze, no pracuje to pracuje i niech nie narzeka. Mamy tu gorsze zmartwienia.
1: Jakie tak mamy?
0: My tacy przyziemni, nie takie gwiazdy jak ona.
1: My to mamy dobrze, mamy swoje biuro, biurko nawet, mamy mikrofon, mamy studio.
0: I możemy też zrobić kola i zrobimy po godzinie 8.
1: Jeśli chodzi o mnie, to lepsza jest kawa niż kola o poranku.
0: To też prawda.
1: Kola, zadzwonimy do słuchacza, tak?
0: Oczywiście, że tak, nasza akcja z pocztówkami nadal trwa do końca tego dnia na pewno, więc zachęcamy, zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl.
1: To skoro już będziemy robić kola, to czekamy na wasze postkardy.
0: A za chwilę Bad Boys Blue i Roxette, How Do You Do?
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Warszawie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: No więc bierzesz taką butelkę PET, tą plastikową.
1: Mhm. Butelkę coli.
0: Ale nie oddajesz, nie, tam do systemu kaucyjnego, nie? Zostawiasz
1: Dlaczego?
0: Sobie.
1: Dlaczego? Ale jest napisane kaucja 0,50.
0: Dobrze, ale zostawiasz sobie, rozłożysz wstępnie za pomocą wody, tlenu, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury.
1: Ja nie mam czasu, butelka się rozkłada ileś tam wieków.
0: Cicho, no. Mnie tu. Dodajesz do tego zmodyfikowane genetycznie drożdże, w tym drożdże piekarskie. Tam czekasz chwilę, coś tam się robi i otrzymujesz ciasteczko.
1: Nie dziękuję.
0: No nie dziękuj. Znaczy oni najpierw, oni teraz, znaczy zrobili badania i mówią, że są bezpieczne do spożycia, ale teraz szukają chyba smaku w tych ciasteczkach. Bo to
1: ale
0: chyba
1: z butelki PET mam mieć
0: ciasteczko?
1: Nie,
0: no w ogóle, wiesz co, no dom wariatów. Ciasto z plastiku, czyli przerabiają teraz naukowcy, bo stwierdzili, że to będzie takie rozwiązanie, że jak będą jakieś problemy, wiesz, no jakaś, nie wiem, katastrofa, czy coś tam, jak, no, to będzie można szybko takie ciasteczko zrobić, o, w ten sposób, no. Z resztek roślinnych, plastikowych odpadów. No
1: ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo ja myślałem, że jest odwrotna tendencja, że jak na przykład są łyżeczki plastikowe, to ci dają taką, że można zjeść. Ostatnio w lodziarni taką dostałem.
0: A właśnie, to nie, nie, proszę nie połykać. Okręty podwodne, długotrwałe załogi, misje kosmiczne i takie rzeczy, to tam będzie te ciasteczko z plastiku. Także w sklepie chyba nie kupimy, na szczęście.
1: Dobrze, ale jak ja wrzucę...
0: Ale w plastiku to kupimy wszystko.
1: Ja wrzucę tam do tego kaucjomatu, niech sobie z tego robią, ale ja nie będę korzystał.
0: Jaja sobie z tego robią chyba. 27 minut po 7.
1: O tak, ciastko musi mieć jaja w sobie, no i inne składniki. Ale nie butelkę.
0: Many, many. Abba już teraz.

0: Co dzisiaj na obiad? Na pewno nie ciasteczka proteinowe z plastiku? Odkładamy na bok?
1: No ale my pytamy, czy obiad, czy śniadanie, czy kolacja, czy ma wyglądać, czy tylko smakować? Smakować, pisze Izabela, potem i tak zmieni wygląd. No to prawda, ale jak się poda do stołu i jest to dzieło sztuki, to od razu lepiej się pałaszuje.
0: Dokładnie tak. Piękne, aż szkoda jeść.
1: No właśnie, Ala napisała.
0: Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który głową uderzył kobietę po nogach. 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Dziś cena maksymalna benzyny 95 o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Na początek ochota. Zarząd Dróg Miejskich rozbiera kolejny nielegalny pawilon, tym razem przy hali Kopińskiej. Kiedyś można było kupić tam warzywa, później wprowadziły się automaty do gry. Przy wsparciu Krajowej Administracji Skarbowej udało się przejąć obiekt, którego rozbiórka właśnie trwa. Pawilon stał w pasie drogowym bez żadnej zgody miasta. Tramwajarze prowadzą remont torowiska na końcowym odcinku ulicy Puławskiej do pętli Wyścigi na Mokotowie. Pętla będzie nieczynna do listopada, ruch wróci jednak wkrótce na pozostałą część trasy, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
3: Prace na tym odcinku torowiska w ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi potrwają do końca listopada. Prace te oczywiście również realizujemy etapowo, więc już na przełomie września i października tramwaje wrócą do przystanku Aleja Lotników.
2: Ostatni główny remont torowiska na tym odcinku był w 2000 roku. Znajdują się tu uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody, a w konsekwencji obowiązują ograniczenia prędkości. Remont pozwoli tramwajom na poruszanie się z pełną prędkością na całej długości trasy. 12 stopni mamy teraz, maksymalnie będą 23. Dziś według synoptyków bez opadów i ze słońcem na niebie. Ciśnienie wysokie na barometrach w Warszawie 1023 hektopaskale. Wiatr słaby z północnego wschodu. Biometr może korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Tak, to radio wasze ulubione zresztą, mamy taką nadzieję. Przebojec no to nostalgii, Alfa Wil już za chwilę.
5: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Jeden z najciekawszych kronik, no tak zwanych kryminalnych, to chyba są te z lotniska. W minioną sobotę samolot przyleciał z Delhi, no i wysiadła Malezyjka z wnukiem.
1: No właśnie, ale ten wnuk podobno coś mało podobny był.
0: No mało podobny, ale chciał się upodobnić. Znaczy, po pierwsze, podejrzane było to, że on wyjął jakiś paszport, który już utracił ważność, ale na tym paszporcie nie za bardzo był podobny do siebie. Co więcej,
1: nie
0: okazało...
1: Nie te uszy.
0: Też, ale te uszy to chciał mieć podobne i dlatego przykleił sobie taśmę dwustronną.
1: Tak.
0: Małżowinę uszną.
1: Bo trochę za bardzo odstawały, więc chciał być bardziej podobny do takiego, co nie odstawały. No i właśnie, i tu się chyba słaba sprawa rypła.
0: No tak, no bierzmy przykład z klasyki. Na przykład w filmie Rozmowy Kontrolowane jest taka scena, gdy się Szwedka, znaczy nie Szwedka, tylko Stanisław tym przygotowuje do przekroczenia granicy i to jest profeska,
1: no,
0: nie tam jakaś
1: państwa,
0: ucho na taśmę dwustronną. No gdzie tam, no. Wnuk nie okazał się nie być wnukiem, nawet nie był Malezyjczykiem, tylko z innego kraju, ze Sri Lanki. Oboje państwo chcieli do Niemiec po prostu pojechać, wjechać nielegalnie.
1: Przez Polskę. Nie udało się. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje. Zróbmy rano tak, żebyśmy byli do siebie podobni, bo to najważniejsze.
0: Bilet z Delhi drogi, no nie starczyło im na profesjonalne przygotowanie się do oszustwa.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Manam krakowski Splin. Będziemy czekać również na wasze kartki pocztowe. Mogą być z Delhi, mogą być, nie wiem skąd, z jakiejś fajnej polskiej miejscowości. Czekamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Halo Warszawa! Może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
17: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Świetne pytanie. Gdzie byliście? Pytamy was i czekamy na zdjęcia. W zasadzie jedno zdjęcie takie pocztówkowe, bo w tym roku, w te wakacje chwalicie się pocztówkami.
2: A my mamy dla was zestaw wakacyjnych gadżetów. Na pewno się jeszcze przydadzą. A do tego oczywiście kartkę pocztową, również naszą, plusową. O!
1: I naprawdę nie kupujcie jakichś pocztówek, tylko wyślijcie nam swoje zdjęcie z prywatnych zasobów, takie, które najbardziej wam się podoba. Jest takie wakacyjne i wspomnieniowe.
2: Czekamy na ładne widoczki.
1: Tak jest, może być wspomnienie z wczoraj, sprzed tygodnia, ale są tacy, którzy wysłali nawet sprzed paru lat. Do tego napiszcie kilka słów pozdrowień. Jak to na pocztówce, ale to wszystko na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl.
2: Zapraszamy.

0: Pytamy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tak do śniadania trochę, czy posiłki powinny tylko smakować, czy też wyglądać, bo mamy prawdziwe dzieło Van Gogha dzisiaj na obrazku. Ja co napisał, kuchnia to też czasami artyzm, ale dla mnie najpierw musi smakować, a przy okazji może też wyglądać.
1: No, tak, dobrze.
0: To są tacy, którzy jedzą oczami.
1: To prawda, za chwilę na naszej antenie, a to chyba ilości bardziej...
0: Nie, to w drugą stronę, nie jedzą.
1: A też. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, 8 się zbliża.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Kolejna wymiana ciosów i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie to na początek. Kto jest odpowiedzialny za tragedię na Solnej w Krakowie, spór o bezpieczeństwo po sobotnim wypadku? Na koniec powiemy o niezwykłym odkryciu na terenie muzeum w Wilanowie. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zniszczenia, ofiary i ranni, kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Czteroletnie dziecko i kobieta zginęli w rosyjskim ostrzale Czernichowa na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu rafinerii. Nie milkną tymczasem echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml: lepiej tego nie róbcie.
2: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
1: A mówił o tym Mateusz Chłyston. Dziękujemy. Czy za tragedię odpowiedzialni są urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę śledzi nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
3: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

0: przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
1: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
0: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
2: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
0: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
3: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał już zarzuty, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
4: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
3: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłatę za sierpień, ale od września rezygnuje on z ich usług.
5: Wiadomości Radia Plus.
3: Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III razem z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań w tzw. domu stróża. Jak tłumaczą badacze, są w zaskakująco dobrym stanie.
6: Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner. Tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne do sprawy formy tworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały.
3: Mówił dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz fundamentów odnaleziono też zabytki ruchome, m.in. elementy zdobnicze mebli wykonane z brązu, zdobienia sztukatorskie i porcelanowy talerz z międzywojennej zastawy stołowej. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Z północnego wschodu słaby wiatr mamy o poranku. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale pokazują stołeczne barometry. Na termometrach z kolei w Warszawie 12 stopni aktualnie, maksymalnie temperatura wzrośnie do 23. Biometr nam sprzyja. Na niebie ma być dziś dużo słońca, nie powinno padać.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Zawsze tam, gdzie ty, przynajmniej o poranku, to do Kasi mówię teraz. Dzień dobry, mamy środę, 26 sierpnia.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Zapraszamy do godziny 9:00. No i jesteśmy z wami cały czas z przebojami z nutą nostalgii.
8: A zawsze tam, gdzie ty, to oczywiście Lady Punk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No leci, Krzysztof, leci.
2: Hej, czy doleciał? Właśnie, czy
3: dzień
2: już...
3: dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wróciłeś z tego miejsca pocztówkowego, czyli dokładnie z Sycylii?
3: Tak, tak, wróciłem właśnie z Sycylii, ale to byłem w maju, w tym, tym roku. Mhm. Było przepięknie, słonecznie. No i oczywiście, jak tam na tej pocztówce zaznaczyłem, weszliśmy sobie na tą Etnę, gdzie tunele były czterometrowe wykopane w śniegu.
2: W śniegu? No dobrze, przestraszyliśmy się trochę, bo ta Etna dymiła ostatnio i był problem, żeby wrócić z Sycylii, ale ty byłeś w maju, więc wszystko w porządku.
1: Czekaj, ale tu super jest, bo plaża jest pusta. W ogóle prawie nikogo nie ma, no.
3: Oj tak, nikogo prawie nie było, plaża była do nas.
1: Super.
2: Co więcej, widzę, że w formie jesteś, jeśli chodzi o wyskoki.
3: Wysłałem to zdjęcie kolegom z pracy, to też byli zadowoleni. Zaskoczeni.
2: To był jakiś taki wymarzony kierunek, czy może stałe miejsce pobytu wakacyjnego?
3: Nie, nie, nie. To oczywiście moja małżonka wybrała kierunek.
2: Oczywiście.
3: Ja tylko towarzyszyłem.
1: No dobrze, fantastycznie. Cieszę się, że wakacje się udały. Mamy dla was zestaw gadżetów, które wysyłamy do was.
3: Żony
1: pozdrów, fajne miejsce wybrała. No i gratulujemy tak wysportowanego męża. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Kłaniam miłego się. Dnia życzę.
1: Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8:00, poranny program Radia Plus, która nas daje. Świetne zdjęcie, naprawdę.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
14: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus Warszawa.

0: Zapinaj Boys Boys na antenie Radio Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. Skoro ma nie tylko smakować, ale i wyglądać, albo wyglądać i smakować, to mam tutaj trójkę najlepszych zup na świecie.
1: No, słucham.
0: Na
1: pomidorowa,
0: miejscu...
1: rosół...
0: A, nie, nie.
1: I co?
0: Wori Wori.
1: Kto?
0: Wori Wori na pierwszym
1: ale
0: miejscu.
1: Ale ja pierwszy słyszę.
0: Jest też wersja Bori Bori, ale chodzi o zupę z Paragwaju.
1: Bori Bori. Tak.
0: Nie boli Bori Bori. Potem, ale słuchaj, na drugie miejsce jest jeszcze gorsze. Beyran Korbasi. Aha. Z Turcji. Z szyi jagnięcej, policzka jagnięcego podawanych z ryżem. No i na trzecim miejscu Yokohama Style Ramen z Japonii, różniący się
1: no, ramen to już coś słyszałem,
0: bulionem.
1: Tak, nawet jadłem.
0: Jeśli chodzi o to Wori Wori, no, to tam są takie gluseczki z kaszy kukurydzianej, serem, to wszystko w bulionie, z kurczaka, zioła, warzywa. Taka bardzo esencjonalna zupa. Podobno podstawa w kuchni portugalskiej, zarówno w mieście, jak i na wsi. A my wolimy jednak pomidori, pomidori, czyli naszą polską pomidorową.
1: Tomato soup, jakby ktoś pytał.
0: Jakby kto pytał. Mhm. No to już wiemy. Zupa sycąca, zupa zawsze musi być, zupa rozgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Robinson Ony Delony, chociaż chłodniki też są praktykowane u nas, ale to
1: sezon
0: chyba
1: sezon na chłodniki
0: nie
1: już się skończył.
0: No to Robinson jeszcze przez chwilę w Radio Plus.

0: Jak mówiła Kasia tylko przez chwilę, bo czas nas goni, za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, ta niechłodnikowa już, znaczy chłodnikowa, znaczy taka chłodna będzie. No.
1: Ale potem się zupa zagrzeje i będzie wszystko okej, posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą, to po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo z Antwerpii, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Poszkodowana powiadomiła policję, ta przejrzała kamery monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zapowiada ratusz, pozwoli on wcześniej wykrywać ewentualne zagrożenia i pozwala też na szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Robotnicy po raz kolejny natrafili w centrum Warszawy na niewybuch, tym razem na Solcu. Trzeba było zamknąć okolice ulic Okrąg i Ludnej. Niewybuch został wykopany wczoraj podczas prac drogowych na wysokości adresu Okrąg 12. Zajęli się nim saperzy. Zakończył się sezon archeologiczny w rezerwacie Morysin, przylegającym do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Studenci z UKSW odsłonili w czasie wakacji oficyny pałacu z rotundą oraz dom stróża. Obiekty będą poddane rewitalizacji, na razie jednak zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem.
3: Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu rozpoczniemy proces właśnie zabezpieczania, czyli za pomocą geowłókniny zabezpieczymy odsłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
2: Mówił dr Rafał Solecki, kierownik badań. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie obiekty będą prezentowane w przyszłości. Najbardziej prawdopodobna jest jednak forma zabezpieczonej ruiny. –23 stopnie będą dziś w Warszawie. W najcieplejszym momencie dnia aktualnie mamy około 14. Będzie słonecznie, nie powinno padać. Ciśnienie mamy wysokie w Warszawie, 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, a wiatr słabo powieje z północnego wschodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To teraz do tej pogody dodamy jeszcze trochę wiatru od Patryka Swayze i She's Like a Wind w Radiu Plus.
2: Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A za chwilę też Santana i Corazon Espinado.

0: Disco razem z Pinato Santana w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Zrobiła się awantura mała w Olsztynie, ponieważ pewien pan dostał dofinansowanie, dotację w wysokości 84 tysięcy złotych. A pan jest astrologiem i dostał dotację, nie tylko chodzi o to, że on jest astrologiem i tam sobie z gwiazd próbuje przyszłość jakoś wyczytać, nie sobie pewnie,
0: chyba
1: innym.
0: Chyba nie sobie, tak, innym za duże pieniądze.
1: Tak, ale on też w tym wniosku napisał, że on chce dzięki dotacji poznać języki obce, między innymi niemiecki, angielski i rosyjski. Ten rosyjski, bo on mówi, że po rewolucji październikowej mnóstwo ciekawych książek o astrologii powstało właśnie w tym języku i on ma się zamiar dokształcać.
0: A że w ten sposób, tak?
1: No, tak.
0: Więc, a że astrolog, tak?
1: Aha. Tak, no gwiazdy na niebie to język międzynarodowy, więc może by się obyłoby z tych pieniędzy.
0: Ale słuchaj, z dotacjami to jest tak, że trzeba udokumentować, że się wydało na to i na tamto.
1: No to ja podejrzewam, że on się będzie uczył tych języków teraz, tak.
0: Tak,
1: no.
0: Okay.
1: Tylko ciekawe, czy te przewidywania będą bardziej
0: jak
1: dokładne, czy nie.
0: Gwiazda pomyślności mu świeci.
1: No niech mu nigdy nie zagaśnie, ale jednak to są nasze pieniądze publiczne, więc sprawdzajmy, na co są wydawane.
0: Dobrze, za chwilę to One Disco, będzie też OMD i Enola Gay.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna,

0: Za 4 minuty będzie godzina 9 w Radio Plus.
1: To jest taka godzina, o której mówimy, miło było, się skończyło, ale zapraszamy jutro o poranku znowu od 6, to będzie czwartek, ale warto zostać z nami w dalszym ciągu.
0: Czyli chciałeś powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastąpi.
0: No dobrze, przebojów z nutą nostalgii też nam nie zabraknie, również po godzinie 9, kiedy to przedstawiacie będzie Agnieszka Morawska. Także życzymy udanego dnia z Radiem Plus, a my to co, do kuchni się wycofujemy powoli.
1: Do kuchni,
0: pamiętaj,
1: a dopiero po
0: śniadaniu. Wyglądało i żeby smakowało.
1: To prawda. Zbierać

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Go.

0: odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.
7: Strzały w Żorach na Śląsku. W trakcie policyjnej akcji samochód potrącił funkcjonariusza. O szczegółach za chwilę. Poseł PiSu na Ibizie, czyli kolejne rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkołą. Sprawdzamy, ile wydamy przed pierwszym dzwonkiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy właśnie padły strzały.
8: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
7: Mówi nam Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
9: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tzw. rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
10: Cały czas trwają czynności. To jest kwestia tygodni. Wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
9: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
7: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdzał Olek Ruszkowski.
11: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
12: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
13: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
14: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
11: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
7: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Fani astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca, to już w piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od 4:30 rano.
15: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy

0: godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
1: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli też lornetki i teleskopy.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in My Sobriety i Tanita Tikaram. Na początek, a w kolejce czerwone gitary.

0: Dusty Springfield in Brevard w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 9 na zegarze. Teraz 26 dzień sierpnia w kalendarzu i środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź już za chwilę. Niezmiennie czekamy także na Wasze pocztówki. Na radioplus.pl proszę zrobić zdjęcie, wypełnić formularz, dołączyć pozdrowienia z wakacji i później czekać na mój telefon dzisiaj jeszcze i także od Janka Pasterskiego. Ale na razie muzyka. Za moment. Aha, i Take On Me.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
16: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
14: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
19: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10, a środa w kalendarzu, więc pytam, co mi w duszę gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I to jest bardzo ważne, żeby to napisać, bo nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chyba że te odpowiedzi rozbudowane będą tak samo ciekawe w kilku wiadomościach, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę, jeszcze nie wiem co. Czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z jednego słowa. A podpowiedź numer jeden brzmi: może być zakochany. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra? Za chwilę. Albano, Romina Power i Felicita. Teraz.

0: Together Forever, Rick Astley w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. Ta piosenka mogłaby pasować do hasła, o które dzisiaj pytam. Taka dodatkowa podpowiedź. A podpowiedź numer dwa dotycząca właśnie tego, co mi w duszy gra, brzmi tak. Wielorasowiec albo Rojek na drugiej płycie. No i ma dzisiaj swój dzień, między innymi. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także to, co do tego o tym haśle napiszemy. Napiszcie jedno, dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
13: No, bo mają wszystko taniej.
12: A jeszcze jakiś?
13: Bo mają najlepszy wybór.
12: No i?
13: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
12: Ciekawe, co jeszcze?
13: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
14: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
19: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

3,5 minuty do 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że cały czas czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji, pozdrowienia z wakacji. Te dobiegają już końca, ale trzeba się cieszyć albo wspominać to, co się wydarzyło. I na takie zdjęcia czekamy na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie z wakacji, dołączyć pozdrowienia. I my odwdzięczymy się tym samym. Proszę czekać na telefon jeszcze dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Kutnie. Służby ustalają przyczynę śmierci. Jaja skażone salmonellą w Belgii mogły trafić na polski rynek. Ogromny pożar pod Barceloną. Ogień strawił już ponad 30 hektarów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
2: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
1: Mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, jak wykryto zainfekowaną partię?
3: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że ogień się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście, czyli 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
4: Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman, będący na tym festiwalu, może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
1: Mówił Maciej Michalik, menadżer festiwalu, a koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, see you, see me i Lionel Richie. Na początek tej godziny.

0: Waterloo i ABBA w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 18 minut po 10 na zegarze. Pora na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer 3 brzmi tak. Kudłaty, bury, fajny pies. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest odgadnąć nie tylko hasło, ale przede wszystkim to, co z tym hasłem Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra plus niespodzianka.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
17: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Somebody Watching Me i Rockwell w radiu puste lato z notą nostalgii. A czasami też mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, wzrokiem podąża za tym, co na przykład robi nasza dłoń, gdy coś jemy i potem tak sprawdza. I to jest właściwie pies, ale kundelek. O to mi dzisiaj chodziło i to jest prawidłowe hasło odgadł między innymi Maciej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Macieju, napisałeś o tym, że kundel ci się kojarzy z takim psem, który nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowym. Trochę łobuziak, trochę przytulak, zawsze wierny i z charakterem. Taki zwyczajny, swojski pies, który często okazuje się najlepszym przyjacielem człowieka. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem kundelka?
1: Kundelka może nie, ale pieska, a nawet piesków od dzieciństwa tak.
0: Mm-hmm. Czyli gdzieś świętujesz dzisiaj, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Psa, więc kundelek jak najbardziej się tutaj zalicza.
1: Święto jest, także będziemy świętować.
0: Mhm. Czyli
1: jak najbardziej.
0: Czyli ten piesek, niekoniecznie ten wielorasowiec, ale myślę, że takie też się zdarzają i są najwspanialsze, najkochańsze, chociaż każdy dla właściciela psiak jest po prostu najwspanialszy na świecie i tutaj nie ma co udawać. Mam dla ciebie prezent, torba Co mi w duszy gra. Coś do tej torby jeszcze dorzucę, a jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam rodziców, mam nadzieję, że słuchają Radia Z. Pozdrawiam Elę i Jacka ze Słupska, a także całą Warszawę i cały Mokotów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Ja mam nadzieję, że jednak rodzice słuchają Radia Plus. Ale oczywiście Radio Z też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Macieju. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, na razie, cześć.
0: La Isla Bonita i Madonna teraz w Radio Plus.

Rubec i Sugar Baby Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jeśli o słodycze chodzi i słodycz taką w czystej postaci, no to chyba myślimy dzisiaj o tym samym w kontekście Dnia Psa właśnie, czyli o słodkich szczeniaczkach. Chociaż wszystkie zwierzaki bywają słodkie, są słodkie, no ale jednak dzisiaj błyszczą psy, bo mają swój dzień. Ale a propos błysków, to dzisiaj także dzień brokatu, chociaż psiaki tego brokatu nie potrzebują, żeby zabłysnąć, w przeciwieństwie do niektórych ludzi. Na zegarze 17:16 do 11:00 i jeszcze do 11:00 między innymi Enya i Only Time.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
5: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
1: Po reklamie.

0: I w stronę słońca zmierzamy, jeśli o pogodę chodzi, bo do końca tygodnia jeszcze upały do nas wrócą, ale szczegółowa prognoza pogody po 12. Na razie na zegarze 3 minuty do 11 i za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: W życiu nic nie zagraża. Francuska w ciąży zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. Dyrektor CIA z wizytą w Rosji rozmawiali o kontaktach między służbami. Kolejny Polak w barwach Juventusu, Kamil Grabara, przeszedł do włoskiego giganta. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolnożyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór.
2: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
1: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie,
1: gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnijmy, w lipcu szef MON-u informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
4: Cześć
1: Bianconeri, jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnijmy, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base i The Sign w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a to piosenka, która była przebojem, hitem lat 90. na wszystkich koloniach i obozach. I z kolonii obozów wysyłało się także pocztówki i my do tego wracamy. Prosimy Was o wysłanie pocztówki. Już nie trzeba iść na pocztę. Można ją nam wysłać internetowo radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami, takimi jak na pocztówce. A my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze dokładamy czystą pocztówkę, żebyście mogli ją komuś wysłać, a do tego sporo letnich gadżetów Radia Plus, między innymi ręcznik plażowy, do tego koszulka i mnóstwo innych gadżetów. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze pocztówki, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już taką pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Lubicie radio?
6: Lubicie pociągi?
5: To znak, że macie pociąg do radia.
7: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
5: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
6: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
5: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
7: facebook.com/+Warszawa.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj z tą pocztówką z wakacji przenosimy się na Majorkę, skąd napisała do nas Małgosia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosia, to twoja pocztówka. Gorące hiszpańskie słońce, szum turkusowych fal i nuta nostalgii w tle. Nadaje do was z samej Majorki, gdzie czas płynie wolniej, a kawa smakuje lepiej. Śle wam uśmiech, zapach oliwnych gajów i mnóstwo pozytywnej letniej energii. Do usłyszenia na antenie. Słyszymy się. Bardzo nam miło za to, że troszeczkę nam przesłałaś tego krajobrazu hiszpańskiego. Czy jesteś jeszcze wciąż na Majorce, czy to...
2: Nie, już wróciłam. Już
1: wróciłaś.
2: W rzeczywistości.
1: Och, to boli, to czasami boli, jak się właśnie wraca z miejsca, w którym jedynym problemem było to, gdzie dziś zjemy albo na którą plażę pójdziemy, prawda?
2: Dokładnie, tak, dokładnie. Piękne miejsca, także warto tam jechać i złapać taki inny oddech i odprężyć się i zapomnieć o wszystkim, co złe. Mhm.
1: Czyli Hiszpania, czyli Majorka konkretnie, baterie naładowane i jest warto tam pojechać, warto zwiedzać. A to było takie zwiedzanie, czy też odpoczywanie przede wszystkim?
2: Zwiedzanie, szczególnie zwiedzanie. A? Bo ja bardzo właśnie lubię zwiedzać. Też na plaży byliśmy, ale z reguły było zwiedzanie.
1: Czyli coś konkretnego ciebie urzekło? Oliwne gaje?
2: Oliwne gaje, no kuski takie fajne były, małe. Też chodziły sobie po skałach. Oswojone, bo dużo turystów, także
1: pięknie. No,
2: piękne widoki, piękne woda, taka lazurowa, no przepięknie.
1: Niech ten błękit we wszystkich odcieniach z tobą zostanie jak najdłużej i te wspomnienia. Bardzo dziękujemy za to, że się z nami tymi wspomnieniami podzieliłaś. Mamy dla ciebie także nasze pozdrowienia z studia Radia Plus, a do tego jeszcze sporo gadżetów, ręcznik między innymi plażowy. Może w tym roku się jeszcze przyda, albo w przyszłym, gdziekolwiek będziesz, będziemy razem z tobą. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: A my wciąż czekamy na wasze pocztówki. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Burkę Tewas i Janet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18 minut do 12 i zostajemy w Hiszpanii nie tylko przez piosenki, ale przez wiadomości od Was. Pocztówka z Majorki od Małgorzaty wzbudziła Wasze zainteresowanie i obudziła tych, którzy na Majorce byli i szczerze polecają, takie wiadomości zostają, ale też na przykład Janek z Krakowa pisze, że nie tylko Majorka, ale i Minorka, czyli na wschód od Majorki, turkusowa woda do zwiedzania, super mała wyspa na Balearach. Więc jeżeli mamy jeszcze trochę wolnego, czas, pieniądze i ochotę, to może być nasz kierunek. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek podróżowaliście w te wakacje, dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam czekamy na Wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama. Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
2: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Miasto moje, a w nim.
11: A w nim 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Co się działo, co się dziać będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
10: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
9: Autopromocja.

0: Agnieszko Buranocka. Na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: walkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało się im także odzyskać dwa skradzione samochody.
1: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
0: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim szef grupy i jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ważąca 600 gramów urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
2: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci. I trzeba po prostu pacjenta operować.
3: To jest taka jubilerska robota.
2: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
0: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny 3. stopnia. Jest jednym z 2 tego typu w Wielkopolsce.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
5: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom, czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
6: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Kapuścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
0: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa remont torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Puławskiej. Do końca tygodnia tramwajarze pracować będą w okolicach stacji metra Wilanowska, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
8: W tej chwili pracujemy na środku skrzyżowania ulicy Puławskiej z Aleją Wilanowską. Nie ma przejazdu Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości przez środek skrzyżowania. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
7: Po zakończeniu prac na przejazdach drogowych remont przeniesie się na torowisko. Do końca listopada niedostępny będzie przystanek tramwajowy Wyścigi. Koniec lata to nie dla wszystkich koniec wakacji. Jesienne wyjazdy poza granice Polski potrafią najcieplejszy czas w roku przedłużyć.
9: Ciepło, mniej ludzi i taniej. Jesienne wakacje mają zalety. Tylko trzeba dobrze wybrać kierunek. Polacy mają swoje ulubione. Sky.pl, Mateusz Dul.
10: Wśród miejsc, które warto wówczas odwiedzić, znajdują się m.in. Malta, Rodos, Egipt i Wyspy Kanaryjskie.
9: Taki wyjazd, zależnie od kierunku, kosztuje od 1200 do 1600 zł za osobę. Za tydzień w pakiecie lot plus hotel.
7: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Dziś w Warszawie słonecznie i bez opadów, maksymalnie 23 stopnie pokażą termometry. Wiatr słaby z północnego wschodu, a ciśnienie mamy wysokie, 1023 hektopaskale. Biometr powinien poprawiać nam samopoczucie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski również, to już środa. Dziś wspomnimy wielką gwiazdę muzyki country, ale nie tylko tego gatunku. To wielka, nieodżałowana strata dla całego światowego show biznesu. A zaczynamy przebojem Unbreak My Heart w wykonaniu Toni Braxton.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś świętowałby urodziny.
2: Tak jest, Tadeusz Nalepa świętowałby dzisiaj swoje urodziny. No i przygotowaliśmy z tej okazji wyjątkowy przebój.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, ale zanim zagramy tę piosenkę zespołu Breakout, to jeszcze przypomnienie, że rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
2: O, zgadza się, wielki fan Beatlesów i Adriano Celentano, i ten gentleman pojawi się już 20, niechże sobie spojrzę dokładnie.
1: 29.
2: Już 29, tak jest, pojawi się września w Gdańsku, a chwilę potem to już będzie październik, pierwszy dzień października w Warszawie, czyli takie dwa koncerty Drupi będzie miał w naszym kraju. My mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy bilety, którymi chętnie się podzielimy. Oczywiście to podwójne zaproszenia, za chwilę takie podwójne do kogoś trafi. I na koncert w Gdańsku. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Krótko SMS-owo pod 691-141-141.
1: A teraz już niezapomniany ojciec polskiego bluesa Tadeusz Nalepa, zespół Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy. Ale jesteś zadowolony?
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
12: No, bo mają wszystko taniej.
11: A jeszcze jakiś?
12: Bo mają najlepszy wybór.
11: No i?
12: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
11: Ciekawe, co jeszcze?
12: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
13: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Lubicie radio?
16: Lubicie pociągi?
15: To znak, że macie pociąg do radia.
17: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
15: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
16: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
15: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
17: facebook.com/plus Warszawa.

0: Stanach Zjednoczonych flagi opuszczono do połowy masztu. To decyzja Donalda Trumpa po śmierci ikony Dolly Parton.
1: Miała 80 lat, nie tylko wokalistka, ale również aktorka. Ikona światowego show biznesu, sprzedała ponad 100 milionów płyt. 11-krotnie była wyróżniona najbardziej prestiżową muzyczną nagrodą Grammy. Nikt nie miał tylu nominacji co ona, aż 55 razy była nominowana do tej nagrody. Zaczynała karierę, gdy miała 13 lat. Wówczas w studiu poznała Johnny'ego Cash'a, który namówił ją, by kontynuowała karierę, by rozpoczynała ją, by wierzyła w to, że może osiągnąć sukces, i taki sukces osiągnęła. Rok 73, wielki przebój Jolene, a także w tym samym roku napisała utwór I Will Always Love You, który później po latach spopularyzowała Whitney Houston w filmie Bodyguard. Autorka wielu ponadczasowych hitów, ikona country, ikona amerykańskiego show biznesu, kobieta zawsze uśmiechnięta. Zawsze kiedy ją widziałem, to gościł uśmiech na jej twarzy.
0: Zgadza się. No i jest jeden przebój, który właśnie bez wątpienia z nią się kojarzy, to Jolene.
1: Już teraz gramy ten utwór niezapomnianej, nieodżałowanej Dolly Parton.

0: To Tell It To My Heart, wielki przebój Taylor Dane z roku 1987. To był fantastyczny debiut. Piosenka trafiła na czołowe miejsca światowych list przebojów. Cieszyła się powodzeniem w dyskotekach. Dla DJ była przygotowana specjalna wersja maxi singlowa. No tak, jeszcze bardziej podbity rytm. Potem, rok później, w roku 1988, ukazał się jej debiutancki album Podwójna Platyna w Stanach Zjednoczonych, a zaczynała, gdy była jeszcze nastolatką, w zespołach no bardziej rockowych niż muzyka pop, którą wykonywała. To tyle o Taylor Dane i jej wielkim hicie Tell It To My Heart. Pora na naszego rozmówcę. Dowiemy się, kto dostanie bilety na koncert 2, 29 września w Gdańsku.
1: No właśnie, bo te bilety trafiają nie mniej, nie więcej, tylko prosto do Janusza teraz. Januszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Witamy cię tak serdecznie. Właśnie napisałeś, że drugi to właściwie cała twoja młodość.
2: Tak. Była nas taka paczka i chodziliśmy, mieliśmy w Malborku swój lokal, drugi i tym podobne jeszcze jakieś Bonnie M, Eruption. To są nasze kawałki, nasza młodość.
1: Okej. Okay. Chyba nie będzie tajemnicą, czy też nie taktem, jeżeli powiemy, że swoją obecną małżonkę poznałeś właśnie przy jednym z przebojów Drupiego.
2: Tam właśnie i stoi koło mnie, słucha nas i jest obok mnie w tej chwili.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aha, no to się cieszymy, że już druga połowa wie, co was czeka, a czeka was już całkiem niedługo. To była piosenka Sereno E, ja myślę, że jej na pewno nie zabraknie.
0: Oczywiście będzie, będziecie mogli ponownie zatańczyć w rytm tej piosenki.
2: Ale to jest jedna z nich.
1: Mhm. A jedziecie do Gdańska z Malborka, czyli niedaleko.
2: Niedaleko, tak.
1: To pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru tego przedstawienia.
2: I ja pozdrawiam pana Janka i pana Marka, całą załogę Radia Plus. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia. Mamy ich całkiem poważną pulę i będziemy rozdawali w kolejnych dniach. No raz jeszcze przypomnimy, że teraz rozdajemy Gdańsk. Natomiast jeszcze przed nami 1 października, wówczas Drupi zawita do Warszawy.
0: A mi się też przypomniało, w roku 78 pierwszy raz byłem na koncercie Drupiego w warszawskiej sali kongresowej. Kupiłem wówczas singiel z piosenką Bambina, którą śpiewała ówczesna chórzystka Drupiego, Dorina Dato, która później została jego żoną. Kiedyś zapytałem się Drupiego, a co się dzieje z tą dziewczyną, która tak świetnie śpiewała Bambino, była twoją chórzystką? Odpowiedział, już nią nie jest, jest moją żoną. Od wielu lat też szczęśliwe małżeństwo Drupiego i Doriny Dato, a my teraz zagramy w zupełnie innym stylu, po polsku, zespół Bain i Jezioro Szczęścia.
1: Właśnie, czyli szczęście cały czas jest motywem przewodnim.
0: Dokładnie tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Miasto moje, a w nim.
6: A w nim 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Co się działo, co się dziać będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
5: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Autopromocja.

0: holenderska grupa Art Company i Suzana to właściwie tacy wykonawcy, można powiedzieć, jednego przeboju, ale za to takiego, którego nie powstydził się na warsztat wziąć sam król włoskiej muzyki Adriano Celentano.
1: Przypomnę, że to był rok 1984. Cała Europa tańczyła w rytm piosenki Suzana.
0: Za to teraz grupa, która przebojów ma bez liku.
1: Dokładnie tak i przenosimy się w lata 70. Chris Norman i jego koledzy z formacji Smokey na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty w utworze Living Next Door to Alice.
0: No i warto jeszcze przypomnieć, że od 20 do 22 dzisiaj prywatka w twoim wykonaniu.
1: Wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejne F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z bazy w Teksasie. Ciała ofiar są już w Polsce. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. Zabytkowe budynki i gotyckie cegły. Niezwykłe odkrycie pod rezerwatem Morysina. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają zostać przyjęte do służby jak najszybciej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: To kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny trafiły do Polski w czerwcu. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.

0: Umyślnego spowodowania katastrofy drogowej, skutkującej śmiercią wielu osób. Stanął przed sądem za przekręty na miliony, koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzić m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Wykorzystano do tego kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
1: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im w karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej, służącej wyłudzaniu podatku VAT, znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
0: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT-u ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Ceny paliw o kilka groszy w dół. Jak poinformował minister energii, jutro na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr benzyny 95 i 7,47 za diesla. Obniżona stawka VAT ma obowiązywać do końca sierpnia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Cegły mogą pochodzić nawet ze średniowiecza.
3: Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły ten materiał budowlany. Tak więc mamy znak cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
0: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
4: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę na Bielanach. Kierowca pojazdu nie widział jej podczas manewru cofania. Do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlowej drodze przy ulicy Kochanowskiego. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca to 30-letni Polak, był trzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Studenci archeologii z UKSW zakończyli prace wykopaliskowe na terenie należącego do Muzeum Pałacu w Wilanowie Morysina. W czasie wakacyjnych robót odsłonięto podziemne części domu stróża, pałacu z rotundą oraz gajówki. O przyszłości obiektów mówi dyrektor muzeum Piotr Gurajec.
5: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane.
4: Obiekty, o których mowa, powstały w XIX wieku jako część infrastruktury założenia parkowego w Morysinie. Dziś teren jest częścią rezerwatu. Wysokie ciśnienie w Warszawie 1023 hektopaskale. Na termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie, a na niebie ma być słońce i synoptycy nie spodziewają się deszczu. Wiatr słabo powieje z północnego wschodu. Biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Faktycznie, przeboje, teraz wizytówka muzyczna Michaela Jacksona, chociaż było ich wiele, to jedna z nich, Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pastewski.

No i tak można sobie nucić pod koniec sierpnia na urlopie, jeżeli ktoś jeszcze cały czas korzysta, a myślę, że jeszcze sporo osób korzysta. Take a chance on me, to za nami i ABBA, a do piątku włącznie cały czas nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach właśnie komóreczką, smartfonikiem, napisać nam parę słów pozdrowień i to można wszystko wysłać i zrobić na radioplus.pl, rachu ciachu i to już jest zrobione. I to się dzieje, także tam odsyłamy. Jest jeszcze dłuższa chwila, bo to nieco ponad godzinę. Po 14 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, żeby zapytać, jak tam u was na urlopie, gdzie akurat bawicie, w którym miejscu Polski, a może jesteście gdzieś za granicą. My w prezencie mamy właśnie rzeczone pocztówki takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas. Nasze pozdrowienia również na tej pocztówce. Druga zupełnie czysta, czyli można komuś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę, na przykład przyczepić magnesikiem do lodówki i niech nam przypomina o wakacyjnym czasie, a do tego jeszcze koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i będę miał do tego wszystkiego jeszcze ręcznik plażowy.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Lubicie radio?
9: Lubicie pociągi?
8: To znak, że macie pociąg do radia.
10: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
8: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
9: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
8: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
10: facebook.com/+Warszawa.

kiedy wszystkie kończyny energicznie się ruszają i radośnie przy okazji, to znaczy, że Phil Collins się pojawił. Can't Hear Love to za nami w Radiu Plus. 26 sierpnia, dzisiaj środa, mamy święto brokatu i do tego Międzynarodowy Dzień Psa. Czyli piękny, to się można brokatem tu i tam delikatnie przystroić i na spacer, żeby tak świętować z błyskiem wokół i nie tylko.

0: Reklama.
1: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Miasto moje, a w nim.
7: A w nim 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Co się działo, co się dziać będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
6: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
5: Autopromocja.

0: 14 coraz bliżej, to oznacza tylko jedno. Wiadomości Radia Plus, zapraszamy.
1: Reklama. Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. ABBA.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o spotkanie posła PiSu z prezesem giełdy kryptowalut. Polska i Hiszpania kupią samoloty do tankowania w powietrzu. Umowa warta ponad 5 miliardów euro. Zbliża się nowy rok szkolny. Powiemy też, jak dobrać odpowiedni plecak. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o doniesienia o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jak informowała Wirtualna Polska, do spotkania miało dojść na Ibizie. Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: By operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, mówi Marcin Szopa z policji w Będzinie.
3: Dwie osoby usłyszały zarzut.

0: pinającą kieszelki tutaj na klatce piersiowej.
1: Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji i odnajdywania najbliższego schronienia. W sobotę krajowy trening reagowania. To m.in. w Krakowie na Rynku Głównym. Będzie można dowiedzieć się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego.
3: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
4: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
5: Paszport, pieniądze, latarka, parabank, puszki, woda.
6: Kanapkę, proszę pana.
7: Wezmę telefon, kamerę.
8: Picie bym wzięła przede wszystkim i psa.
1: Punkty edukacyjne otworzą się w sobotę rano w całym kraju, w centrach miast i miejscowościach turystycznych.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dopiero została otwarta, a już konieczna jest jej naprawa. Mowa o ulicy Złotej, a dokładnie fontannie, która daje ochłodę. Mieszkańcy i turyści zadeptali wokół niej trawę. Teraz pojawiły się tam barierki. To na czas odbudowy trawnika. Tramwajarze prowadzą remont torowiska na końcowym odcinku ulicy Puławskiej do pętli Wyścigi na Mokotowie. Pętla będzie nieczynna do listopada, ruch wróci jednak wkrótce na pozostałą część trasy, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
10: Prace na tym odcinku torowiska w ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi potrwają do końca listopada. Prace te oczywiście również realizujemy etapowo, więc już na przełomie września i października tramwaje wrócą do przystanku Aleja Lotników.
9: Ostatni główny remont torowiska na tym odcinku był w 2000 roku. Znajdują się tam uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody, a w konsekwencji obowiązują ograniczenia prędkości. Remont pozwoli tramwajom na poruszanie się z pełną prędkością na całej długości trasy. Korzystny biometr, dużo słońca, zero opadów, do tego 23 stopnie maksymalnie na termometrach. Dziś piękny dzień w Warszawie, ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, wiatr słabo powieje z północnego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No, to teraz mamy finalne odliczanie i Europe legendarny w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

0: Nick Kershaw w Radio Plus, 20 minut po godzinie 14. Mamy środę, a sierpień jeszcze trwa do poniedziałku włącznie. Przed nami jeszcze cały wakacyjny weekend i do piątku, tego najbliższego, akcja Pocztówka z Wakacji w Radio Plus. Pytamy was o to, jak wy swoje wakacje spędzacie aktualnie, gdzie jesteście, co robicie. A więcej, nawet możecie nam to pokazać, robiąc zdjęcie telefonem komórkowym, wysyłając nam również krótkie pozdrowienia z miejscowości, w której się aktualnie znajdujecie, a to wszystko na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę mamy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało właśnie z wakacji. Jedna podpisana przez nas redakcyjnie i do tego jeszcze pozdrowionka dla was wakacyjne, a druga czysta, można komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i jeśli lato, to oczywiście letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś, co nie raz, nie dwa na pewno się jeszcze przyda. A za minut kilka w tej sprawie będę do kogoś odzwaniał. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
8: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Evedel 340 gramów, różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Lubicie radio?
17: Lubicie pociągi?
16: To znak, że macie pociąg do radia.
18: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
16: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
17: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
16: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
18: facebook.com/+Warszawa.

0: Radio Plus.
1: No, wakacje jeszcze trwają, jeszcze parę dni przed nami, tych sierpniowych, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz razem z rodziną? U Góry Stołowe, tak?
2: Tak, Góry Stołowe, Zima Kłodzka, aktywnie spędzamy czas. W czasach, gdy wszyscy szukają morza, my spędzamy czas aktywnie, podróżując po Polsce.
1: Świetnie, właśnie na zdjęciu widzę, że chyba twoje dzieci się znajdują, wchodzicie po drabinach do góry.
2: Tak, do góry.
1: Okej, okay, do góry właśnie, czyli takie trasy i dla tych starszych i młodszych widzę, że bez problemu się da.
2: Tak, da się, mogą i starsi, i młodsi. Akurat zdjęcie jest z czeskiej strony, ale po polskiej stronie też Góry Stołowe wyglądają bardzo pięknie.
1: Świetnie, do końca tygodnia jeszcze urlopujecie?
2: Tak, do końca tygodnia, no i czas wracać do szkoły, dzieci niestety.
1: A no tak, no właśnie, wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Od nas zestaw gadżetów wakacyjnych i dwie pocztówki takie klasyczne z pozdrowieniami wysyłamy. I bardzo ci dziękuję, to dobrej reszty urlopu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Miasto moje, a w nim...
15: A w nim 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Co się działo, co się dziać będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
14: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
16: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
17: Wiosna, wiosna,

0: Jeśli wakacje, to także kręgi w piasku. Circling the Sun to Belinda Carlisle na koniec tej godziny. Za moment 15 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Niebezpiecznie na drogach, powiemy o dwóch wypadkach. Szef CIA nie spotkał się z Putinem. Za chwilę komentarz Kremla. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Autostrada A2 jest zablokowana. Dwa auta zderzyły się na wysokości Buku. To odcinek Nowy Tomyśl - Poznań. Co najmniej jedna osoba jest ranna. Za Nowym Tomyślem jest już potężny korek i trzeba jechać objazdem. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei pod Kielcami. W Woli Teresowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji miał nie ustąpić pierwszeństwa.
2: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. W chwili obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Trasa Małogoszcz-Jędrzejów również została zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był natychmiast o wszystkim poinformowany. Mówił Dmitrij Pieskow. Informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, co robić w sytuacjach kryzysowych, a wszystko pod okiem specjalistów. Punkt edukacyjny będzie na przykład na rynku w Nowym Sączu.
3: Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą w sobotę w całym kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minęło 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Polacy zobowiązali się wtedy m.in. do ochrony życia poczętego i walki z pijaństwem. O tym, jak przekazywać te wartości młodym pokoleniom, mówi prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
4: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej

0: jesienne wakacje mają zalety. Sky.pl, Mateusz Dul.
1: Mniej turystów w popularnych kurortach, niższe ceny, łagodniejsze, choć nadal wysokie temperatury i możliwość przedłużenia lata.
0: Po sezonie najczęściej szukamy lata w Turcji, Egipcie, na Rodos, Malcie czy Wyspach Kanaryjskich. Zakończył się sezon archeologiczny w rezerwacie Morysiń, który przylega do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Studenci z UKSW odsłonili w czasie wakacji oficyny pałacu z rotundą oraz domu stróża. Obiekty będą poddane rewitalizacji. Na razie jednak zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem, mówi kierownik badań dr Rafał Solecki.
2: Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu rozpoczniemy proces właśnie zabezpieczania, czyli za pomocą geowłókniny zabezpieczymy odsłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie obiekty będą prezentowane w przyszłości. Najbardziej prawdopodobna jest jednak forma zabezpieczonej ruiny. Wysokie ciśnienie 1023 hektopaskale, wiatr słaby z północnego wschodu. Na termometrach maksymalnie w Warszawie 23 stopnie. Do tego nie powinno zabraknąć nam słońca. A parasole możemy zostawić w domach. Warunki biometeo nam sprzyjają.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Dzień dobry, po 15, 5 minut dokładnie. Janek Pasterski teraz w Radio Plus Perfect. Niewiele ci mogę dać. Radio Plus.

0: Fancy i Bolero, jego słynny przebój. Cały czas w rytmach wakacji, bo one jeszcze trwają. Trochę trudno nam sobie wyobrazić, że to właściwie tyle, co nam środy zostało. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Na palcach jednej ręki, ale wyciskamy jak cytrynę. Póki się da. I do piątku włącznie w każdym paśmie w Radiu Plus, czyli trzy razy dziennie zabawa, pocztówka z wakacji. Wiem, bo rozmawiam z wami i wiem, że wiele osób jeszcze do końca tego tygodnia na urlopach będzie. Później cóż, jeśli ma się dzieci, to niestety trzeba wracać. Początek roku szkolnego we wtorek, ale te parę dni myślę, że no, może obfitować jeszcze w wiele ciekawych przeżyć. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co aktualnie robicie, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Takie zdjęcie, wiecie, zrobione smartfonem. Do tego można nam napisać kilka ciepłych słów pozdrowienia. To wszystko na radioplus.pl, bo jutro od rana znowu będziemy wam rozdawali pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Dwie sztuki mamy. Jedna jest podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami, a druga czyściutka zupełnie można zostawić sobie na pamiątkę albo może komuś nawet wysłać, żeby było miło. Do tego jeszcze garść letnich gadżetów, koszulka z krótkim rękawem, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wiadomo, zawsze jest w cenie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Lubicie radio?
4: Lubicie pociągi?
3: To znak, że macie pociąg do radia.
5: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
3: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
4: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
3: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
5: facebook.com/Warszawa.
2: Autopromocja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

z rockowym pazurkiem Roxette i The Look w Radiu Plus. I na pewno takich numerów też nie zabraknie dzisiaj środa, jutro czwartek, czyli jeszcze ostatni taki tydzień wakacyjny, sierpniowy przed nami. To znaczy, że do czwartku włącznie od 20 do 22 prywatka z Radiem Plus i w tym wypadku dwie godziny muzyki non-stop zmiksowane przez Marka Sierockiego, ale po czwartku przecież będzie piątek i sobota, a to oznacza podwójną dawkę prywatki od 20 do północy. Korzystajmy, bo już od września aż tyle tego nie będzie. Zostanie tylko weekendowa odsłona. A póki co jeszcze dzisiejszy i jutrzejszy wieczór. Jak najbardziej taki. Pewnie też będzie rock'n'rollowo i pewnie Mr. Shakin' Stevens też się w tym repertuarze pojawi tak jak teraz.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Miasto moje, a w nim.
8: A w nim 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Co się działo, co się dziać będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
7: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
6: Autopromocja.

uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Chris Rea. To na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Nastolatek zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie został zwolniony. Trump potwierdza, że szef CIA był w Moskwie. AI pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. To decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Jest nieletni.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
1: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek 36-latek został skatowany przez grupę mężczyzn. Zmarł w karetce. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej potwierdził ją Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem, który ma prawie 1000 stron.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: Mówił twórca platformy Rafał Gromek. Podręcznik został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tymczasem polski episkopat sprzeciwia się edukacji zdrowotnej w szkołach. W swoim oświadczeniu biskupi zaapelowali też o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Ich stanowisko popiera Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Mówił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii w tygodniu.
6: Środowe popołudnie w Warszawie też bardzo przyjemne. Podobne do wczorajszego, choć odrobinę cieplejsze. Teraz 23 stopnie na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Słaby wiatr wieje z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie bardzo wysokie. 1022 hektopaskale i jest stabilne, a to bardzo ważna wiadomość.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie. Tak, tak, to jest środa i to jest początek naszego magazynu reporterów Warszawa żyje latem. Patrzę na kalendarz, dziś 26 dzień sierpnia. Dziś obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. To także okazja, by na ten wyjątkowy obraz spojrzeć fachowym okiem.
2: Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest to tradycyjny wizerunek mający swoje korzenie w tradycji bizantyjsko-ruskiej, wielokrotnie przemalowywana w swojej historii, właściwie ciężko ją datować. Charakteryzuje się układem kompozycyjnym w typie Hodegetri, które ukazuje Matkę Bożą z dzieciątkiem, gdzie Matka Boża wskazuje ręką Pana Jezusa. Jest to bardzo hieratyczne przedstawienie, ona ma bardzo spokojną twarz, spogląda w stronę widza, jest ona symbolicznym ukazaniem Matki Bożej, która prowadzi nas do Pana Jezusa.
1: Wiem, pojawiło się sporo słów, których ja też nie rozumiem, ale mam nadzieję, że wszystko stanie się bardziej jasne. Już za chwilę, w dalszej części naszego magazynu poniekąd zostanie

0: Jedziemy na Jasnej Górze, ponieważ mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Jakie znaczenie dziś mają te słowa?
1: Proszę zwrócić uwagę, że śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. To jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich próbować doszlusować do tego wzorca, który postawił prymas Wyszyński w tych ślubach.
0: 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Więcej na ten temat za kilka chwil, a proszę pamiętać, że na zakończenie tej części naszego magazynu, jak zawsze tradycyjnie na kilka minut, zajrzymy do Watykanu.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Szanowni Państwo, 26 sierpnia, czyli dziś, obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jaka jest historia i znaczenie cudownego wizerunku oraz jak Jasna Góra stała się centrum polskiej duchowości, opowie teraz Piotr Lędzion.
2: Jasna Góra nie bez powodu nazywana jest duchową stolicą Polski. Od wieków, jak w lustrze, odbija się w niej jej historia. Od miejsca pielgrzymek królewskich przez słynną obronę w czasie potopu szwedzkiego i opór konfederatów barskich, po milenium tysiąclecia chrztu i śluby jasnogórskie.
3: Jan Żaren, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można powiedzieć, że te wydarzenia wiązały się z całym narodem, splotły się z tą maryjnością codzienną, maryjnością także ludową. Mam na myśli przede wszystkim niezwykłość Jasnej Góry jako miejsca pielgrzymowania. Matka Boska stała się więc nie tylko tą królową korony polskiej, ale też każdego z osobna z mieszkańców tejże polskiej ziemi.
2: Centralnym miejscem paulińskiego klasztoru jest kaplica cudownego obrazu. Jego korzenie sięgają aż Bizancjum.
4: Hanna Dąbrowska-Certa, ikonograf, zajmuje się ikoną od 20 kilku lat. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest to tradycyjny wizerunek mający swoje korzenie w tradycji bizantyjsko-ruskiej, wielokrotnie przemalowywana w swojej historii, właściwie ciężko ją datować. Charakteryzuje się układem kompozycyjnym w typie Hodegetri, które ukazuje Matkę Bożą z dzieciątkiem, gdzie Matka Boża wskazuje ręką Pana Jezusa. Jest to bardzo hieratyczne przedstawienie, ona ma bardzo spokojną twarz, spogląda w stronę widza, jest ona symbolicznym ukazaniem Matki Bożej, która prowadzi nas do Pana Jezusa.
2: Zaskoczenie może budzić fakt, że odpust Matki Bożej Częstochowskiej nie pokrywa się z najbardziej kojarzoną z Jasną Górą datą 15 sierpnia. Powód jest jednak prosty.
5: Ksiądz Mateusz Kielarski, wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej. Trzeba sobie uszeregować pojęcia związane z samą Jasną Górą. Trzeba rozdzielić główną bazylikę, która jest pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, której to właśnie odpust był i jest zawsze 15 sierpnia, oraz dzisiejsze, które jest związane z kaplicą i z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, tej, która pozwala królować Chrystusowi w swoim życiu.
2: Oblicze Czarnej Madonny od zawsze przyciągało uwagę pielgrzymów. Działo się tak w czasach Jana Długosza i jest tak także dziś.
4: Kopiując ten wizerunek, natknęłam się na świadectwa Jana Długosza o tym wizerunku, w których właśnie wspomina o odczuciu twarzy Matki Bożej, że była ona pięknej urody i też budziła w widzu uczucia pobożności. I ja miałam takie doświadczenie takiej obecności Matki Bożej, która wszystko ogarnia. Jest to szczególnie takie bliskie doświadczenie, gdzie widzimy takie spotkanie z Matką, że jest ona Matką nas wszystkich i rzeczywiście rozumie trudy i różne upadki swoich dzieci. I to jest chyba taka bliska mi myśl, która towarzyszyła malując tą ikonę.
2: Przed jasnogórskim obrazem od lat stawali królowie, dyplomaci i papieże. Choć najbardziej kojarzony z tym miejscem Jan Paweł II nie był pierwszym, który zabrał częstochowską Maryję do Rzymu. Był nim przedwojenny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który w Warszawie doświadczył obrony przed bolszewikami.
3: Mieszkańcy miasta nie uciekają, mieszkańcy miasta modlą się. Ten cud nad Wisłą także jego ogarnia i rzeczywiście wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
2: Świętując dzisiejszą uroczystość i każde kolejne wspomnienie Matki Bożej, warto przywoływać zawołanie prymasa tysiąclecia. Soli Deo per Mariam. Samemu Bogu przez Maryję.
5: Każde wspomnienie Matki Bożej jest również zobaczeniem tego, że jesteśmy w niesamowitych rękach Matki Bożej, która nami się opiekuje. To jest ta właśnie antyfona, tyś wielką chlubą naszego narodu. Kiedy poprzez Maryję nigdy nie zostaliśmy zawiedzeni, ale nieustannie jesteśmy wysłuchiwani i nieustannie zapraszani do tego, żeby jeszcze mocniej przygnąć do Chrystusa.
1: Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy chociaż na niektóre z Państwa wątpliwości, a gdy kolejny raz staniecie Państwo przed cudownym obrazem na Jasnej Górze, będzie on dzięki temu jeszcze ciekawszy i bardziej czytelny.
0: Warszawa żyje latem.
1: A my już za chwilę w naszym magazynie reporterów zostaniemy poniekąd na Jasnej Górze, bo właśnie mija 70 lat od ślubów jasnogórskich.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Brian Adams, Heaven za 29,5 minuty, 17. W naszym magazynie reporterów kolejny temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Choć powstawały w tajemnicy, to porwały miliony, budziły sumienia, burząc komunistyczną ideologię. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Jaki jest ich sens i znaczenie dziś? Czy słowa przyrzekamy są aktualne? Jak dotrzeć z nimi do młodych pokoleń?
1: Prymas Wyszyński napisał tekst ślubowania w ciągu 2 godzin w odosobnieniu w Komańcze. Składające śluby zobowiązywali się wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. To zobowiązanie, które złożyliśmy pokoleniowo, mówi historyk, profesor doktor habilitowany Paweł Skibiński.
2: Proszę zwrócić uwagę, że śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich próbować doszlusować do tego wzorca, który postawił prymas Wyszyński w tych ślubach.
1: Zgromadzeni na Jasnej Górze przyrzekali też walczyć z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, marnotrawstwo czy pijaństwo, a także pracować nad pogłębianiem cnót, takich jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość czy sprawiedliwość społeczna. To był program, który sprawdził się wtedy i jest aktualny dziś, zauważa orionista ksiądz Grzegorz Sikorski.
3: I to był program, który odpowiadał gdzieś bardzo głęboko mentalności katolickiej w Polsce, od Bogu Rodzicy poprzez te różne przeżycia i wydarzenia, nabożeństwa maryjne, których naród się odnalazł. I to jest takie, można powiedzieć, gdzieś głębokie DNA katolicyzmu w Polsce.
1: Śluby jasnogórskie są dziedzictwem, z którego powinniśmy korzystać, dodaje historyk Kościoła ksiądz Łukasz Starczewski.
4: Te śluby są świadectwem tamtych czasów, ale jednocześnie możemy odnosić je do współczesności. I te rzeczy, które prymas Wyszyński w nich zawarł, są również dla nas pewnym wyzwaniem. Właśnie czymś, co mamy starać się wypełniać, jak wszystko w naszej wierze. Prymas, jak to pisał, też moim zdaniem miał świadomość tego, że to nie będzie tak, że za 10 lat, kiedy będzie milenium chrztu, te śluby będą wypełnione, tylko miało to zachęcić ludzi do pewnej refleksji, pewnej weryfikacji swoich postaw życiowych, zachowania.
1: 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze zgromadziło się blisko 1 000 000 wiernych. To był jeden wielki konfesjonał, wspomina działaczka katolicka Anna Rastawicka. Jak odczytywać je dziś?
5: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy i ciągle są jeszcze do wypełnienia. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr, dlatego to jest ogromne zobowiązanie.
1: 70 lat później żyjemy w zupełnie innym świecie. Skoro śluby jasnogórskie są do wypełniania, to powstaje pytanie, jak docierać z ich treścią do młodych pokoleń, mówi Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego.
6: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie. I spotkanie się z nimi tam, gdzie oni są, to daje szansę na zbudowanie relacji, na danie możliwości poznania siebie, też swojego świata i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
1: Zdaniem ekspertów 70. rocznica ślubów jasnogórskich to przede wszystkim okazja do refleksji nad rzeczywistością, w jakiej żyjemy i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy staram się na co dzień swoim postępowaniem wypełniać punkty ślubów jasnogórskich. Aneta Paszko, Radio Plus.
7: Warszawa żyje latem. Pienso que un sueño para sido

0: Reklama.
1: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
2: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
1: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
4: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
5: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Watykan News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
5: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Tragiczna powódź w Nepalu, jest prawie 100 ofiar. Policja bezradna wobec Radosława S., pseudonim Ligusia, może dojść do tragedii. 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 95 osób zginęło w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Władze w Katmandu podały, że poszukuje się prawie 400 turystów. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Slalom po autostradzie, wyprzedzanie pasem awaryjnym i jazda z ogromną prędkością. Radosław S., pseudonim Ligusia, od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie na drodze, a policja rozkłada ręce. Aleksander Ruszkowski.
3: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych Radosław S. znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
4: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
3: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
0: Materiały wrzucane do sieci przez Radosława S., pseudonim Ligusia, są oglądane przez setki tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Koalicja Obywatelska chce iść do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Politycy KO podejrzewają, że mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach.
5: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Mówił europoseł KO Borys Budka. Sam poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nie przyjął żadnych pieniędzy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Treść ślubów jasnogórskich obowiązuje do dziś, mówi historyk profesor Paweł Skibiński.
6: To jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
0: Zdaniem historyka treść ślubów należy dzisiaj interpretować dosłownie, uwzględniając współczesne bolączki narodu.
7: Głównie słońcem. Tak wygląda teraz sytuacja na niebie, choć jest trochę niegroźnych chmur, ale absolutnie niegroźnych. Proszę się nie obawiać, deszczu dziś nie będzie. 22 stopnie na termometrach, odczuwalna nawet o 1 stopień wyższa, wynosząca 23. Słaby wiatr wieje z północnego wschodu, a ciśnienie wysokie i stabilne. 1022 hektopaskale. Przed nami dosyć chłodny wieczór, ale to w końcu druga połowa sierpnia. 10-11 stopni. Natomiast czwartek zapowiada się bardzo, bardzo ładnie, ładniej niż dziś, bo będzie aż 24 stopnie. No i na dodatek, jutro też słońce operować będzie w Warszawie i okolicach od samego rana.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 9 minut po 17. Jarek Budnik, witam ponownie w drugiej części naszego magazynu reporterów. Od czego zaczniemy? Ano od tego, że zbliża się rok szkolny, ale również zbliża się początek roku katechetycznego.
2: Zmiany, które się dzieją w sprawie katechezy w szkole, to są zmiany trudne dla nas, więc też generują dużo takich sytuacji trudnych, zwłaszcza od strony organizacyjnej i też dla katechetów pewno emocjonalnych. No ale staramy się odpowiadać na te potrzeby zgodnie z możliwościami, z poszanowaniem prawa i zasad, które nas obowiązują.
1: Więcej na ten temat już za chwilę, później też i o wakacjach i o początku roku szkolnego, bo to taki temat, który bardzo często pojawia się w rozmowach między nami, a jak wygląda rok szkolny, na przykład w Australii.
3: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii, więc uciekliśmy ze szkoły, jesteśmy tak uciekinierami, ale w dobrej wierze i edukujemy się w inny sposób w tym czasie. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku. Czasowo to się mniej więcej pokrywa.
1: No właśnie, a jak to wygląda w innych krajach, gdzie też jest sporo Polonii, opowiemy Państwu. Za kilka chwil na zakończenie dzisiejszego magazynu Agnieszka Moskaluk po raz ostatni.

0: W trakcie tych wakacji zabierze nas w drogę i podsumuje tegoroczny sezon urlopowo-wyjazdowy.
1: Najważniejszy i pierwszy wniosek, który rzuca się w oczy, to to, że tegoroczne wakacje w kraju zakończyły się właściwie remisem pomiędzy dwoma najpopularniejszymi kierunkami. Zarówno Bałtyk, jak i Góry odpowiadały za 39% rezerwacji, na kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach.
0: Bardziej rozbudowane podsumowanie tegorocznego sezonu letnio-wakacyjnego na zakończenie dzisiejszego magazynu. Jarek Budnik, serdecznie Państwa zapraszam, by zostać z nami Radiem Plus Warszawa na 96.5 FM i posłuchać magazynu reporterów Warszawa żyje latem.

0: Daryl Hall i John Oates, Man Eater, kwadrans po godzinie 17. Drodzy Państwo, czy nam się to podoba, czy nie? Wakacje już mają się ku końcowi. Wzmożona praca trwa już w szkołach przygotowujących się na przyjęcie uczniów, ale także w warszawskiej kurii, gdzie o nadchodzącym roku katechetycznym z księdzem Marcinem Klocem, duszpasterzem nauczycieli, rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Wakacje zbliżają się do końca, zostało już dosłownie kilka dni. Nic dziwnego, że w Wydziale Katechetycznym Warszawskiej Kurii trwają już gorące przygotowania do roku szkolnego.
2: Tak, to prawda. Niestety dla wielu nauczycieli jest to trudny czas i dla naszego wydziału także jest intensywny. Może nie trudny, ale intensywny. Dużo zmian związanych z przeniesieniami księży, sióstr zakonnych, ale także poszukującymi pracy katechetami.
1: To także dosyć trudny czas, jeśli chodzi o, powiedzmy, klimat prowadzenia lekcji religii. Wiele się zmienia, trwa ta dyskusja. Jak przygotowujecie się na te zmiany? Jak patrzycie w przyszłość?
2: No zawsze z nadzieją, jak to chrześcijanie mają w zwyczaju. Rzeczywiście zmiany, które się dzieją w sprawie katechezy w szkole, to są zmiany trudne dla nas, więc też generują dużo takich sytuacji trudnych, zwłaszcza od strony organizacyjnej i też dla katechetów pewno emocjonalnej. No ale staramy się odpowiadać na te potrzeby zgodnie z możliwościami, z poszanowaniem prawa i zasad, które nas obowiązują. Szanujemy decyzje dyrektorów, staramy się w sytuacjach konfliktowych rozwiązywać ten problem w sposób polubowny i też ze zrozumieniem obu stron. Na szczęście też nasi nauczyciele religii są ludźmi nie tylko dobrze wykwalifikowanymi, przygotowanymi do pracy, mającymi umiejętności, ale też przede wszystkim osobami wierzącymi, więc też traktują swoją pracę jako misję. Nie tracą nadziei, nie tracą zapału, chcą pracować jako katecheci, bo do tego się przygotowali, taką decyzję podjęli w swoim życiu.
1: Nie da się jednak uciec od tego, że wymiar godzin religii w szkołach znacznie zmalał. Na to miejsce część parafii organizuje katechezy przykościelne. Jak to wygląda w naszej archidiecezji?
2: To nie do końca tak wygląda. To nie jest tak, że lekcja religii usunięta ze szkoły przez rozporządzenie pani minister zostaje przeniesiona na teren parafii, ponieważ to są dwie różne rzeczywistości. Katecheza szkolna i katecheza parafialna to nie są tożsame elementy. W parafiach podejmowane są działania przez księży i katechetów związane z formacją uczniów, gdzie na przykład przygotowanie do pierwszej komunii Świętej czy do bierzmowania, które były wpisane w program edukacyjny lekcji religii, nie może być zrealizowany w pełni ze względu na obcięcie tej jednej godziny, czyli 50% zajęć w ciągu roku powoduje, że część tych zajęć musi być w naturalny sposób przeprowadzona podczas spotkań katechetycznych w parafii, ale to nie jest katecheza szkolna. Chociażby z tego powodu, że nie wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w katechezie przy parafii, w zajęciach przyparafialnych w ciągu tygodnia, ponieważ ze względu organizacyjnych, rodzice nie są w stanie zabezpieczyć im takiej możliwości, więc to nie jest niestety możliwe, żeby tak automatycznie to się dokonało, że te 50% zostało przeniesione do parafii.
1: Dosłownie za kilka minut rozpocznie się odprawa katechetyczna. Ilu katechetów mamy w naszej archidiecezji?
2: W archidiecezji warszawskiej mamy prawie 1000 katechetów. Są to osoby świeckie w dominującej części, księża i osoby konsekrowane.
1: Czego w takim razie życzyć katechetom u progu tego nowego roku?
2: Przede wszystkim głębokiego przekonania, że to, co czynią, nie tylko jest nauczaniem, ale też głoszeniem Chrystusa, że jest to praca, którą wykonują i jest ona potrzebna i niezbędna nie tylko dla Kościoła, ale dla całego naszego społeczeństwa, dla całej naszej ojczyzny, bo to, co czynimy na lekcjach religii, to nie jest tylko wymiar religijny, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka jako całości, który będzie kiedyś dla nas też lekarzem, nauczycielem, opiekunem, sąsiadem, przyjacielem, a może częścią rodziny.
0: My oczywiście dołączamy się do życzeń dla katechetów, a uczniom życzymy owocnej nauki i trzymamy kciuki.
3: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę o tym, jak wygląda rok szkolny dla naszej Polonii, rozsianej po całym świecie.
4: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Odrzuć na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Warszawie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
13: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
12: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
16: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
17: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: I hands up za 29 minut, 18.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: No właśnie, wakacje. To już praktycznie ostatnie dni wakacji, ale podczas gdy polscy uczniowie kompletują wyprawkę, są takie kraje, gdzie rok szkolny już trwa. Jak wyglądają pierwsze dni szkoły we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Australii i jakie są różnice? Czy da się też zachować polskość na obczyźnie? Aneta Paszko sprawdzała to wśród nauczycieli polonijnych.
2: W przeciwieństwie do szkoły polskiej, szkoła w Australii zaczyna się pod koniec stycznia i kończy mniej więcej na początku grudnia. To oznacza, że rok szkolny właśnie tam trwa, opowiada Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel Uniwersytetu w Sydney i Szkoły Polonijnej.
3: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii, więc uciekliśmy ze szkoły. Jesteśmy tak uciekinierami, ale w dobrej wierze i edukujemy się w inny sposób w tym czasie. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku. Czasowo to się mniej więcej pokrywa.
2: Uczniowie w Australii nie obchodzą uroczyście początku roku szkolnego. Już pierwszego dnia przychodzą w mundurkach. W szkołach podstawowych pierwszy dzień przebiega na integracji, a w szkołach średnich są normalne lekcje. Jak to z kolei jest w USA, mówi Urszula Góra, dyrektor Szkoły Polonijnej Świętego Kazimierza w New Jersey i nauczyciel matematyki w Patterson Public School.
4: Rok szkolny zależy od regionu, ale przeważnie zaczyna się, na przykład jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, od połowy sierpnia. W New Jersey zaczynamy 1 września, uczymy się też do połowy czerwca. Szkoły polonijne, kim to są szkoły działające praktycznie we wszystkich stronach świata. Dzieci rozpoczynają naukę we wrześniu, chodzą do szkoły tak do końca maja, czyli jest to tak około 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w sobotę, gdzie uczą się języka polskiego, historii, literatury i geografii.
2: Góra podkreśla, że największym wyzwaniem w szkołach polonijnych jest dostosować program.
4: Tak naprawdę każde dziecko reprezentuje inny poziom, czyli mamy w klasie załóżmy 10 czy 15 dzieci i 7 poziomów nauczania. Nie mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz tej Polonii napływowej, czyli są to już dzieci, które druga generacja, czy nawet trzecia, więc zaczynają powstawać klasy polonijne. Mniejszy nacisk jednak kładzie się na tą gramatykę języka polskiego, a większy na przekazanie na przykład takich tradycji. Historii uczy się często w języku angielskim, żeby dzieci zrozumiały i znały. Ja zawsze mówię, że walczymy o polskość na emigracji.
2: W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Kołakowska, nauczyciel szkoły polonijnej w Salerno we Włoszech. Jak podkreśla, żeby podtrzymać polskość, szkoła musi być konkurencyjna.
5: Dzieci chodzą do szkoły włoskiej, więc to są dodatkowe zajęcia, więc my musimy być konkurencyjni. Musimy patrzeć na potrzeby dzieci, żeby te dzieci chciały przychodzić do tej szkoły, żeby czuły, że tutaj jest taki klimat, że chcemy ich przyjąć, że ich znamy, że rozmawiamy o ich problemach. To jest ważne. Bardzo ważne jest, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi po polsku w domu. Rodzic to jest pierwszy nauczyciel dziecka.
2: A co z początkiem roku szkolnego we włoskich szkołach? Kołakowska zauważa, że jest bardziej oczekiwane niż same wakacje.
5: Wracają 10 września w zależności od regionu. W poszczególnych regionach inaczej się ten rok szkolny. Może to być przesunięcie 1-2 dni. Nie ma czegoś takiego jak początek i zakończenie roku, gdzie dzieci są ubrani na galowo, że się śpiewa hymn. Niestety nie ma czegoś takiego. Dzieci mają 3 miesiące wakacji i mają prace domowe, niestety, bo mają książki z języka włoskiego, z matematyki, które muszą po prostu uzupełnić. Po 3 miesiącach dziecko już niewiele pamięta. Niektórzy mówią, że to nie jest obowiązkowe, no ale wiadomo, że pani sprawdza.
2: Wśród najbardziej nietypowych początków roku szkolnego można wyróżnić jeszcze Japonię, gdzie rok szkolny zaczyna się w kwietniu, w Korei Południowej w marcu, a w Indonezji w lipcu. Polscy uczniowie. Rok szkolny 2026-27 rozpoczną jak zawsze 1 września uroczystym apelem. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Więc droga młodzieży, proszę korzystać z ostatnich dni wakacji. Za 25 minut 18, a ja jestem ciekaw, gdzie teraz o tej porze jest Robert Klonowski i skąd poprowadzi dzisiejszy program.
6: Na dzisiaj kłaniam się Państwu w zasadzie z Ogrodu Saskiego, bo prawie w Ogrodzie Saskim jesteśmy. To jest tył Teatru Żydowskiego. Tutaj jest właśnie scena letnia i to jedno z miejsc w ramach tegorocznego festiwalu Warszawa Singera. Tak sobie myślę, że są w zasadzie 2 takie wydarzenia, które pokazują, że powoli zbliżamy się do końca wakacji. To festiwal w Sopocie i Bursztynowy Słowik i cała ta otoczka festiwalowa zawsze mi się kojarzyła właśnie z końcem wakacji, a drugie miejsce to właśnie Warszawa Singera. Ten festiwal, który w Warszawie odbywa się już po raz 23. I o festiwalu Warszawa Singera będziemy opowiadać. Będą fantastyczni goście. Wśród tych gości także Zbigniew Zamachowski, więc tym bardziej polecam, by z nami zostać i audycji wysłuchać. No, a z kolei w drugiej godzinie będziemy zapraszali oczywiście na nasze wyjątkowe wydarzenie, czyli na pociąg do radia. Będą kolejne bilety do zdobycia, ale szczegóły po godzinie 19, więc proszę być z nami przez cały czas. Pociąg do radia wyjeżdża, przypominam, już w najbliższą niedzielę.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że start o godzinie 11.
1: Warszawa żyje latem.
0: Jarek Budnik, a ja już się z Państwem żegnam. Proszę pamiętać, że jeszcze dziś Agnieszka Moskaluk i ostatni cykl naszej opowieści W drogę z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
7: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Przed nami ostatnie dni wakacji. To bardzo dobry moment na podsumowanie, jak wyglądało lato 2026. Ekspertem, który dzisiaj opowie nam o tym, jest Eugeniusz Triasson z portalu Travelist. Dzień dobry. Jakie trendy dominowały wśród Polaków spędzających lato w naszym kraju?
2: Najważniejszy i pierwszy wniosek, który rzuca się w oczy, to to, że tegoroczne wakacje w kraju zakończyły się właściwie remisem pomiędzy dwoma najpopularniejszymi kierunkami. Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji, na kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach. Co ciekawe, remis wcale nie oznacza, że przez całe wakacje morze i góry cieszyły się podobnym zainteresowaniem, wręcz przeciwnie. Sezon miał bardzo wyraźny podział. Przez pierwsze 4 tygodnie wakacji prowadził Bałtyk, natomiast pod koniec lipca inicjatywę przyjęły góry. Dopiero w ostatnich dniach wakacji morze ponownie wysunęło się na prowadzenie.
1: A skąd taka tendencja?
2: Częściowo można to tłumaczyć sposobem, w jaki planujemy poszczególne rodzaje wypoczynku. Wakacje nad Bałtykiem bardzo często są tym głównym, dłuższym, wcześniej planowanym urlopem. W tym roku pobyty nad morzem rezerwowaliśmy średnio aż 52 dni przed przyjazdem, czyli około tygodnia wcześniej niż w trakcie poprzednich wakacji. Nad jeziorami wyprzedzenie wynosiło natomiast 40 dni, a rok temu to było 33. W górach decyzje zapadają widocznie później, bo średnio około 35 dni przed przyjazdem do hotelu. Generalnie góry mają też tę przewagę, że łatwiej nam zdecydować się na nie przy mniej pewnej prognozie pogody. Możemy zaplanować wycieczki, ale w przypadku gorszej pogody pozostają termy, kompleksy basenowe czy inne atrakcje pod zadaszeniem. Może to też tłumaczyć, dlaczego właśnie w drugiej części lata ten kierunek jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.
1: Który moment wakacji był tym turystycznie najbardziej intensywnym?
2: Najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy. Na ten termin przypadało aż 15% wszystkich wakacyjnych wyjazdów. Największe zagęszczenie ruchu widać było generalnie od drugiej połowy lipca do około 20 sierpnia, a początek i końcówka wakacji były spokojniejsze, więc na przyszły rok to jest bardzo ważna wskazówka dla osób planujących wypoczynek w kraju, że możliwość elastycznego wyboru terminu jest bardzo dużą przewagą, jeżeli chodzi o wypoczynek w Polsce, ponieważ te okresy, początek i koniec wakacji, mogą być ciekawą alternatywą dla tego szczytu sezonu.
1: Które regiony Polski były najchętniej odwiedzane przez nas w tym roku?
2: Numerem jeden było województwo zachodniopomorskie, gdzie zrealizowano aż 1/4 wszystkich wakacyjnych pobytów. Drugie miejsce zajęło dolnośląskie z udziałem 18%, następnie pomorskie, śląskie i małopolskie. Na poziomie konkretnych miejscowości nad morzem czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. W górach liderem była Sklarska Poręba, ale na drugie miejsce awansował Szczyrk przed Świerdowym Zdrojem, ale do pierwszej piątki weszła również Muszyna i Wisła. Nad jeziorami najczęściej wybieraliśmy Ostródę i Żnin w województwie świętokrzyskim, ale wśród miast niezmiennie prowadził Kraków. W kategorii miejskiej na drugie miejsce awansowała Warszawa, wyprzedzając Toruń, a dalej znalazły się Wrocław i Poznań.
1: Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale warto jednak o nie zapytać. Ile tegoroczne wakacje nas średnio kosztowały?
2: Średnio za dobę dla dwóch osób w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem płaciliśmy około 650 zł, czyli 5% więcej niż rok temu. Najdroższy pozostawał Bałtyk. Tu średnia cena wynosiła około 760 zł za dobę. Nad jeziorami mówimy o stawce 660 zł, w górach 610 zł. Najtaniej wypadały miasta, czyli właśnie kierunki na City Break, gdzie średnia wahała się mniej więcej w granicach 480 do 500 zł za noc.
1: Wakacje się kończą, co wcale nie znaczy, że muszą się także zakończyć nasze podróżnicze plany. Polska jest piękna o każdej porze roku i warto się o tym przekonać samemu. Agnieszka Moskaluk, do usłyszenia.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Poprawia się stan dziecka po tragicznym wypadku w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia z Krakowa. Jego rodzice w weekend zostali zabici przez kierowcę Volkswagena, który jechał 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30. O szczegółach teraz Jakub Solarz.
7: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
8: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
7: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
6: Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiada, że w miejscu tragedii będą progi zwalniające. Uwaga kierowcy, obwodnica Lublina została zablokowana po wypadku. Jedna osoba jest ranna. Trzy osobówki zderzyły się na S17 za węzłem Tatary w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
6: Pierwsze trzy samoloty F-35 trafiły do Polski w maju. Łącznie nasza armia kupiła 32 takie myśliwce.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Dziś polski kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicielem jasnogórskiej Maryi był papież Pius XI, który kopię obrazu zabrał do Włoch, kończąc posługę jako nuncjusz apostolski w Polsce.
10: Rzeczywiście, wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafił Matka Boska Częstochowska.
6: Mówił profesor Jan Żaryn z UKSW. To właśnie Pius XI w 1932 roku z okazji jubileuszu 550-lecia istnienia Jasnej Góry ogłosił 26 sierpnia świętem w całej Polsce.

0: 21 stopni teraz w samym sercu Warszawy. A co przed nami? Jutro w Warszawie i na Mazowszu zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na chwilę nieco więcej chmur na niebie, ale padać raczej nie powinno. No i to również będzie bardzo przyjemny dzień temperaturowo, bo w Warszawie 24 stopnie. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, w drugiej części dnia może tylko powiać nieco mocniej. Ciśnienie bez większych zmian, w południe na barometrach 1010 hektopaskali.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami goście Hanna Połuba, zastępczyni dyrektora Teatru Żydowskiego do spraw Centrum Kultury Jidysz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Rafał Dajbor, aktor, dziennikarz, pisarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o festiwalu, ale najpierw trochę sobie zerknę na liczby, bo te liczby robią dużą robotę. Ponad 3800 artystów, przeszło 3000 wydarzeń w 354 lokalizacjach i ponad 1 300 000 widzów. To podsumowanie dotychczasowe festiwalu Warszawa Singera. To robi wrażenie. Te miliony widzów, te tysiące przedstawień.
2: Robi wrażenie, ale myślę, bo oczywiście te liczby są tak abstrakcyjne, że trudno je sobie wyobrazić,
1: no
2: ale
1: właśnie.
2: Ja pamiętam, jak jeszcze byliśmy na Placu Grzybowskim, kiedy stał tam jeszcze Teatr Żydowski i pierwszą noc klezmerów w 2004 roku, gdzie przyszło chyba, nie wiem, ponad 3000 osób i lunął deszcz. I wszyscy stali, mówimy, Boże, będzie po koncercie, a wszyscy stali z parasolami. To dopiero był widok, albo jak z Leonem Blankiem tańczyliśmy tańce żydowskie i biliśmy rekord Guinnessa w liczbie osób, które jednocześnie tańczą właśnie tańce żydowskie, które są niesamowicie żywiołowe i takie spektakularne, więc wtedy można było odczuć to rzeczywiście. Teraz jesteśmy bardziej rozsiani po Warszawie, po różnych miejscach, to może tak tego bardzo nie widać, ale czuć tą energię od widzów, którzy bardzo chętnie przychodzą na nasz festiwal już od 23 lat. No i to jest rzecz, która nas oczywiście jako organizatorów bardzo cieszy.
1: No właśnie, bo to się trochę pozmieniało, za chwilę o tym też chcę trochę więcej powiedzieć, bo no dobra, to może po kolei, bo ja sama mam wspomnienia takie festiwalu Warszawa Singera jeszcze właśnie na Próżnej, kiedy te 2-3 dni ta ulica martwa na co dzień nagle ożywała, nagle w tych pustych oknach na dole nagle pojawiały się jakieś przestrzenie restauracyjno-sklepowo-wystawiennicze.
2: I artystyczne.
1: Nagle się wchodziło w te bramy, które w ciągu dnia często było strach minąć i tam tętniło życie. I to było coś absolutnie niezwykłego.
2: To prawda i trochę bolejemy nad tym, że oczywiście tego klimatu Próżnej już nie ma i nie możemy go już odtwarzać, bo no, jedna strona pięknie odrestaurowana. Można się cieszyć, można wspominać,
1: właśnie,
2: trudno powiedzieć. Cieszymy się, że jest tam Austriackie Forum Kultury, w którym od początku festiwalu gościmy i tam cały cykl spotkań literackich się odbywa, więc to jest taki nasz powrót do tej odrestaurowanej Próżnej, ale no, może też dlatego, że jestem na świeżo po wczorajszej rozmowie z Andą Rotenberg, Krysią Piotrowską i Karoliną Krakowiak-Bałką właśnie o projekcie Próżna, czyli o wystawach największych w zasadzie artystów współczesnych, których Krysia zapraszała od 2005 do 2012 roku i oni w tych odrapanych, zrujnowanych, już opuszczonych kamienicach tworzyli niesamowite instalacje artystyczne, poruszające, zastanawiające, intrygujące. Właśnie wczoraj tak podsumowaliśmy to już w pięknym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Właśnie Anda Rotenberg też mówiła, jak bardzo ją poruszała ta Próżna w tym wydaniu.
1: No, ona robiła robotę.
2: Robiła robotę, to prawda.
3: A Hania mi teraz przypomniała ten pierwszy koncert klezmerów. Tam było takie przedstawienie pod tytułem Duchy kochają jidysz. Ja w nim występowałem. To już się kombatancko wspomina, bo to reżyserował Adam Kinaszewski, który nie żyje. Grał w tym Krzysztof Kołbasiuk, który nie żyje. I pamiętam, że wracałem po tym spektaklu w deszczu. Jeszcze byłem niezmotoryzowany, szedłem piechotą i ci ludzie tańczący w tym deszczu, to o czym Hania wspomniała, to jest po prostu coś, co mi zostało w pamięci po dziś dzień. Ja nie byłem aż tak zaangażowany w organizację, żeby tak jak Hania bać się, że będzie nieudany koncert, nikt nie przyjdzie, ale powiem, że ci ludzie w tym deszczu, którzy tańcowali, jakby była najpiękniejsza pogoda, to mam ten widok w oczach do dziś.
1: No właśnie, to jest niezwykłe, że oboje tak zapamiętaliście te początki właśnie tak niezwykłe.
3: Ja jeszcze trochę coś wcześniejszego pamiętam.
1: No.
2: Ja też.
3: Coś z Pznoba. Nie wątpię, ale ja pamiętam, ten festiwal był w październiku pierwszy.
1: Właśnie, to też się zmieniło. Właśnie teraz,
3: Cofaliśmy się, tak. Aż do końca przez wrzesień.
2: 14-17 października. No właśnie, wierzycie, że pamiętam. Nie powiem, kiedy był drugi, ale 14-17 października 2004.
3: Aż do końca sierpnia. A to mógł być luty albo marzec 2004 roku. Graliśmy taki spektakl Kamienica na Nalewkach i w starym jeszcze budynku, już teraz nieistniejącym, i tam było takie miejsce, które się nazywało Pod Lustrami. Myśmy tam siedzieli tuż po wyjściu z kulis. Siedziałem z dwójką koleżanek. Wyszła pani Gołda po wykonaniu swojego numeru, usiadła naprzeciwko nas i powiedziała: kochani, jesienią robię wielki festiwal. Czekam na pomysły, mam zeszyt z pomysłami. Zgłaszajcie, co kto ma, zgłaszajcie do mnie. Taki był mój początek festiwalu Singera na mniej więcej pół roku przed pierwszą edycją.
1: I co pan pomyślał? Go do szalała?
3: Nie. No ja już ją trochę znałem od tej strony, że oczywiście ma część pomysłów szalonych. I czasami szalone sposoby realizacji tych pomysłów. No ale...
1: Ale jak pomyśli, to zrobi.
3: Tak, poza tym... No powiedzmy sobie szczerze, festiwal czterech kultur w jednym mieście, festiwal w Krakowie, te festiwale zaczęły się tworzyć. I ja pamiętam, że wtedy chyba dość przytomnie pomyślałem, kurczę, rzeczywiście, Kraków ma, Łódź ma, Warszawa nie ma, to się nie może nie udać, to się tu musi udać. I udało się.
1: To zapytam was jeszcze o bardzo ważny element, bo mówimy Warszawa Singera, trochę już tam tak weszło to w rytm i chyba się trochę zapomnieliśmy już, kim jest patron tego festiwalu, bo też pierwszy festiwal był w setną rocznicę jego urodzin.
2: Tak, i dlatego na pierwszym festiwalu zrobiliśmy w ogóle sesję o Singerze. Zaprosiliśmy jego syna, który był dwukrotnie u nas, a do dzisiaj przyjeżdża jego córka Meira w Hen. Właśnie dziś rano odleciała z powrotem do Izraela. I to jest tak, że Singer jest z jednej strony pewnym pretekstem, ale z drugiej strony jest właśnie w jakimś sensie kwintesencją, bo on mimo tego, że wyjechał z Warszawy, że w zasadzie w tej Warszawie wcale tak długo nie mieszkał, to przez całe życie o niej pisał i te piękne powieści i odmalowywał krochmalną, nalewki, gęsią i tak dalej. On żył tą Warszawą, nigdy do Warszawy nie wrócił, dlatego że chciał pamiętać swoją Warszawę przedwojenną i o niej pisał.
1: Czyli trochę w nim był duch Warszawy, a dzisiaj nad festiwalem jest duch Singera.
2: Trochę tak.
3: Mówi się chyba prawidłowo, że pisarz jest twórcą tego narodu, w którym języku pisze. I w tym sensie Singer nie jest polskim noblistą, ale jak się przegląda taką, można powiedzieć, prasę popularną, ileż razy widziałem, kiedy do Szymborskiej, Tokarczuk, Miłosza, Wałęsy, Skłodowskiej, Curie dopisywano Izaka Baszewica Singera jako jeszcze jednego polskiego noblistę. I chociaż nie jest to może metodologicznie prawidłowe, no to chyba coś pokazuje, prawda?
2: A ja myślę, że jest prawidłowe, bo on tak kochał Polskę i tak o tej Polsce... Nie pisał po polsku,
3: no
2: ale pisał o Polsce i Polskę kochał polskie sztetle. I
3: dlatego mówię,
2: wracał,
3: że to jest może metodologicznie nieprawidłowe, ale
2: żydowski
3: jakoś...
2: i polski
3: ale
2: pisarz,
3: jakoś,
2: bardzo,
3: ale jakoś
2: na wskroś
3: prawidłowe,
2: polski.
3: Właśnie. No.
1: No właśnie, to tak sobie podsumowaliśmy te początki i powiedzieliśmy, kim jest patron, a za chwilę powiemy, co tu się dzieje, powiemy też dokładnie, gdzie jesteśmy, bo na tej scenie jeszcze dziś wieczorem dużo się będzie działo, więc my będziemy musieli przyspieszyć, żeby tutaj scenę móc oddać, ale o tym za kilka minut.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj festiwal Warszawa Singera. Rozmawiamy o nim, to było to 23. jego edycja. Z nami cały czas Hanna Pałuba, Rafał Dojbor.
2: Dajbor.
1: Trochę rozmawialiśmy o tej historii tego festiwalu, o tym, jak to wyglądało. Chciałbym zapytać też o to, bo z jednej strony ten początek był taki bardzo historyczny tego festiwalu. On bardzo opowiadał o tej dawnej Warszawie. Ale też dzisiaj często też o tym wspominacie, że no oczywiście dalej ten festiwal ma przypominać o tym żydowskim dziedzictwie stolicy, o tym, jaka ta Warszawa była przed wojną, ale też nie chcecie robić z tego muzeum.
3: To prawda i też mamy taką szansę, ponieważ kiedy zaczynaliśmy, to tak naprawdę musieliśmy szukać projektów żydowskich, zapraszać artystów. A prawda jest taka, że kultura żydowska jest tak silna, tak płodna, że na takiej bazie, jeżeli się do niej sięgnie, to nie sposób, żeby artyści nie przetrawili tego w jakiś nowoczesny sposób. I dokładnie tak jest, że powstają nowe projekty, nowe sztuki teatralne, nowe projekty muzyczne i artyści zwracają się do nas i mamy jakby tą szansę, że możemy wybierać, kogo zapraszamy i naprawdę powstają nowe projekty czasem specjalnie na festiwal. Także to jest z punktu widzenia organizatora świetna rzecz, ale też z punktu widzenia rozwoju tej kultury, która mimo zagłady przetrwała. Pewnie dlatego, że jest tak ciekawa, że jest tak bogata i tak nośna.
1: To kto do was przychodzi? Tylko ci, którzy bezpośrednio są tym zainteresowani, czy tacy, którzy są w ogóle ciekawi sztuki, ale też właśnie tych żydowskich korzeni tej
3: kto
1: sztuki?
3: Kto przychodzi jako goście,
1: tak,
3: czy kto przychodzi jako artyści?
1: Jako gość.
3: No przede wszystkim przychodzą do nas kulturożercy, ludzie zainteresowani kulturą, ale też oczywiście kulturą żydowską. Mamy też, myślę, taką niszową grupę, która chce sięgnąć głębiej, chce poznać języki jidysz, czy właśnie poezję jidysz. I to są rzeczy takie, no powiedziałabym, bardzo elitarne. Więc przychodzą rodziny z dziećmi, przychodzą osoby starsze, przychodzi młodzież.
1: Pan Rafał się czai tutaj.
3: Tak, właśnie widzę, że chce mi odebrać głos.
2: Chcę odebrać głos, ale potem ci oddam, dlatego że przychodzą ludzie także spoza Warszawy i to naprawdę czasami wyczyniają ciekawe rzeczy. Niedawno byłem w Częstochowie na spotkaniu autorskim swoim o mojej książce o 07 zgłoś się. Prowadziła je taka Beata, lokalna działaczka kulturalna w Częstochowie, która mi powiedziała, że właśnie ulubionym miejscem na festiwalu jest Austriackie Forum Kultury i te rzeczy, które się dzieją tam, i ona to robi tak. Wskakuje w pociąg w Częstochowie, ma obliczone, wpada do Warszawy, idzie na wybraną imprezę, czasem nocuje, czasem nie i wraca od razu, czasem przenocuje, idzie na kolejną imprezę do AFK i korzystając z tego, że to jest blisko Dworca Centralnego, biegnie i z powrotem do Częstochowy. Tacy widzowie też są.
3: Ja też miałam ciekawą historię na temat tego, kto do nas przyjeżdża, bo okazuje się, że studenci spoza Warszawy chętnie przyjeżdżają, wybierają nasz festiwal właśnie dlatego, że większość imprez, zwłaszcza tych spotkań, wykładów i tak dalej, to są wydarzenia bezpłatne. Nie mamy, tak jak na niektórych festiwalach, symbolicznej opłaty. Opłatę w zasadzie wprowadzamy tam, gdzie trzeba, gdzie mamy koncerty, limitowaną liczbę miejsc, ale staramy się być otwarci, bo chcemy tą kulturę żydowską pokazywać bardzo szerokiej publiczności. No i wydaje mi się, że od jakiegoś czasu całkiem nieźle nam to wychodzi. Skoro studenci chcą do nas przyjechać, to już jest największy sukces, bo
2: no
3: to
2: i też
3: młodzi
2: chyba
3: ludzie.
2: Bliskość, tak jak mówię, wielu wydarzeń, bliskość Dworca Centralnego też ma znaczenie.
3: O tym aspekcie nie pomyślałam.
2: Ludzie po prostu tak przyjeżdżają, pędzą na wydarzenie i wracają. Bo tam, teraz opowiadam, bo z tą Beatą z Częstochowy to jestem tak tuż na świeżo, ale znam więcej takich historii.
1: No dobrze, opowiedzmy, co się dzieje w ramach festiwalu. Już może nie będziemy omawiali tego, co za nami, ale powiedzmy, co się dzieje tu i teraz. My zaczęliśmy program o 18 i 18 też zaczął się z cyklu Jidysz na trawie, Muranowski zeszyt. Powiedzmy, co to za warsztaty.
3: To Iza Szumen, nasza rekwizytorka i świetna artystka, zaprosiła właśnie do warsztatu, do spaceru po Muranowie, żeby zerknąć na ten Muranów i odszukać. No Muranów ma niesamowitą, niesamowitą historię tragiczną. Też na Muranowie mieści się Centrum Kultury Jidysz i tam właśnie staramy się pamiętać, więc no co dokładnie Iza w ramach Muranowskiego zeszytu znajdzie, tego się nie dowiemy, bo jesteśmy tu, a nie tam, ale z Izą Szumen i z Centrum Kultury Jidysz jeszcze można się spotkać do końca festiwalu, a dziś też wieczorem w Teatrze Kwadrat fantastyczny, brawurowy koncert, recital fortepianowy Marcina Maseckiego, którego przedstawiać nie trzeba. On też wiele razy w różnych konfiguracjach też z Jankiem Młynarskim występował u nas. No wybitny pianista, więc jeżeli ktoś jeszcze chce się wybrać, tam już chyba nie ma pół miejsca, ale czasem ktoś nie przyjdzie, więc zapraszamy
1: to
3: jeszcze
1: o 20,
3: na 20.
1: Więc tak, można zajrzeć. O 20.30 z kolei koncert w teatrze. Właśnie to tutaj, na tej scenie letniej.
3: Tak,
1: my będziemy musieli ustawić. tam być miejsce koncertowi.
3: Tak, żeby się rozłożyli. To jest Dima Gorelik, artysta izraelski. On tutaj zaprasza do bardzo, powiedziałabym, egzotycznego swojego koncertu. Artysta też niezwykły, też już po raz któryś do nas wraca i te dźwięki, które dziś usłyszymy tutaj, będą na pewno bardzo orientalne.
1: No i jeszcze 21, jak już wieczór nas dopadnie tak do końca, to pokaz filmu w ramach kina plenerowego Droga Skrzypka.
3: To już impreza towarzysząca organizowana przez Muzeum POLIN, ponieważ my też do współpracy, do programu festiwalu zapraszamy wydarzenia naszych partnerów, naszych współpracujących instytucji, tu właśnie Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum POLIN, które też w niedzielę koncert plenerowy u siebie na Łące Leśmiana będzie miała, ale Muzeum Getta Warszawskiego, które przecież jeszcze niedawno robiło odkrywki i właśnie takie spacery archeologiczne zapraszają, ponieważ właśnie mieli zgodę na to, żeby poszukiwać na terenach Muranowa artefaktów i bardzo dużo tych rzeczy znaleźli, one trafią na wystawę główną. Więc no, ja zawsze mam problem, jak mam powiedzieć o jednej rzeczy, co się dzieje teraz, co za chwilę, bo
1: no
3: jest
1: właśnie,
3: tego tak dużo
1: i
3: trzeba tak naprawdę wybrać trochę pod swoim kątem, bo to są bardzo różne wydarzenia.
1: No właśnie, to też pokazuje tą ilość, liczbę tych wydarzeń, tak, które się dzieją w ramach festiwalu, bo to jest tak, że co pół godziny, nawet dzisiaj wieczorem, jak sobie patrzymy, tak, to jest 18:30.
3: Nie da
1: się, 20:30, 21:00.
2: Ja powiem nawet, że to jest wśród ludzi, z którymi rozmawiam, to jest jedyna wada festiwalu, o której mówią. To znaczy nakładanie się na siebie wydarzeń.
1: Nie da się wszystkiego zobaczyć.
2: Nie ma innych uwag do tego festiwalu, tak jak ja rozmawiam z ludźmi, poza tą jedną, że czasami są dwie tak fajne imprezy jednocześnie, albo no w sposób, że nie sposób być na obu. No ale chyba tak jest na każdym dużym festiwalu, inaczej musiałby trwać pół roku.
1: A i tak przypomnijmy, że początki to były 2-3 dni, prawda? A
3: cztery dni, teraz 9, a z tymi imprezami towarzyszącymi to już kilkanaście. Ale
2: on się, prawda, Hania, on się tak cofał do sierpnia
1: i rozszerzał.
3: Dokładnie tak było. Na szczęście nie doszliśmy do 2 tygodni, bo już nie wiem, jakbyśmy w ogóle przeżyli te przygotowania.
2: A miałem takie podejrzenie, że tak będzie w pewnym momencie.
3: A powiem, to nie byłoby wykluczone, bo tak forpocztą tego festiwalu była kiedyś taka ogromna inicjatywa pani Gołdy Tencer i jeszcze wtedy Szymona Szurmieja w 93 roku w okrągłą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był taki festiwal prezentacji, który trwał 18 dni, więc Gołda Tencer lubi, jak dużo się dzieje, jak jest duża oferta i chyba też na tym może polega fenomen tego festiwalu, że bardzo różnorodne są te wydarzenia i naprawdę jeden woli koncerty, inny woli spacer czy
2: można
3: warsztaty.
2: Można przyjść potańczyć i można przyjść na sesję naukową.
3: Codziennie tu tańczymy. No, tak, sesja naukowa jutro, właśnie. No, zapraszamy do Centrum
2: dyrektor
3: Kultury.
2: Dyrektor Szymon Szurmiej, on wtedy to mawiał, co prawda nie o festiwalu, tylko o teatrze żydowskim, że tutaj jest rozpiętość od Hamleta do krowy. To było takie jego znane powiedzenie. Każdy, kto z nim pracował, tego Hamleta i krowę pamięta. Ale rzeczywiście festiwal Singera no jest naprawdę od Hamleta do krowy, prawda? Tu jest wszystko.
3: Nasza zaprzyjaźniona Lilka Elbaum z Emigracji Marcowej zawsze przyjeżdżałem, mówię, a jeszcze brakuje tylko figurowej jazdy na łyżwach.
2: No, macie coś wszystko. W tym jest, dokładnie.
1: No właśnie, to czy jeszcze w tym roku będzie miejsce na figurową jazdę na łyżwach, to o tym powiemy za chwilę, ale za chwilę też tu będzie mała podmiana gości. Za chwilę wracamy. Hanna Pałuba, Rafał Dajbor. Do usłyszenia za chwilę.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dziś rozmawiamy o festiwalu Warszawa Singera i mała zmiana gości. Cały czas z nami Hanna Pałuba, ale dołączył gość wyjątkowy. Ciekawe, czy po głosie państwo rozpoznają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nazywam się Szrek i bardzo jest mi miło.
1: Zbigniew Zamochowski z nami. Będziemy mówili o tym, co jeszcze przed nami, co jeszcze będzie się tutaj działo w ramach Warszawy Singera. Będzie niezwykły finał, to już wiemy, że takiego finału to chyba jeszcze nie było w ramach festiwalu. Teatr Wielki, Opera Narodowa i koncert, więc zupełnie inaczej niż do tej pory, to zacznijmy od finału, a potem powiemy, co jeszcze przed finałem.
3: U nas nie może być normalnie, więc z jednej strony było i nie było, ponieważ Frank London z operą klezmerską W nocy na Starym Rynku wystąpił wiele lat temu na Placu Grzybowskim, kiedy jeszcze finały festiwalu tam się właśnie odbywały, ale przygotowuje to w związku z tym, że jego cudowny zespół klezmerski Klezmatics obchodzi w tym roku 40-lecie swojej działalności. To chyba najważniejszy zespół klezmerski na całym świecie. Nowojorski trębacz Frank London, Lorenz Klamberg, fantastyczni muzycy, i oni właśnie przyjeżdżają specjalnie z taką, no, trochę przygotowywaną pod Teatr Wielki Operę Narodową operą klezmerską W nocy
1: na
3: Starym Rynku.
1: No właśnie, bo do Teatru Wielkiego tak bez przygotowania to chyba wejść się nie da. To musi być dopasowane do przestrzeni i miejsca.
3: To prawda. No my mamy to szczęście, że od kilku lat, w zasadzie od pandemii, kiedy przestaliśmy organizować wielkie koncerty na Placu Grzybowskim, mamy to szczęście, że gościmy właśnie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, i w tym roku opera klezmerska będzie to na pewno niecodzienne wydarzenie w tym teatrze, ale myślę, że bardzo godne i piękne, więc bardzo zapraszam. Jeszcze jakieś ostatnie miejsca można zdobyć, więc polecam ten koncert.
1: Szukajmy i łapmy. A co zanim nastąpi ten ostateczny finał? Co jeszcze przed nami w kolejnych dniach? Dzisiaj środa, to już sobie omówiliśmy, ale jeszcze czwartek, piątek dziać się będzie i sobota również.
3: Jutro ostatni koncert w Teatrze Kwadrat. Kasia Dąbrowska ze standardami jazzowymi, ale także Janusz Tylman i Swietłana Portniański z pieśniami tradycyjnymi żydowskimi w pięknym, pięknym wydaniu. No a później już w piątek zapraszamy na Plac Grzybowski na kolację Szabat Szalom i wieczorem na muzykę klezmerską, Noc Klezmerów, zespół, niemiecki zespół Dobranocz, więc będzie na pewno energetycznie. A w sobotę zapraszamy do Austriackiego Forum Kultury, gdzie będziemy mogli w świetnym wykonaniu posłuchać bajek
1: właśnie
3: Singera.
1: Rzut oka na Zbyszka Zamachowskiego. No to co nas czeka? I czy trzeba było namawiać?
2: W żaden sposób. Ja już z Fundacją Szalom pracuję od nawet nie pomnę ilu lat. Wielokrotnie zdarzało mi się robić różne performanse, czytać powieści, brać udział w koncertach i tak dalej, a tym razem nie od rzeczy przedstawiłem się jako Szrek, ponieważ będę miał wielką, myślę, przyjemność, nie tylko ja, ale i słuchający, czytać bajki dla dzieci, opowiadania dla dzieci autorstwa Isaaca Bashevisa Singera. I to są dla mnie szczególne opowieści, ponieważ mnóstwo czasu spędziłem czytając moim małym wówczas czworgu dzieciom te bajki, i one do dziś to pamiętają.
1: Nie, czyli mówiąc, trochę sentymentalnie.
2: O, bardzo, bardzo, a nawet teraz chwilę przed naszą rozmową wspominaliśmy z panią Hanią przedstawienie, niesamowite przedstawienie w reżyserii Piotrka Cieplaka, oparte na właśnie opowiadaniach dla dzieci Singera.
1: Co jeszcze w tych kolejnych dniach, bo to rozumiem, to cały czas nie wszystkie atrakcje. Czy takie wydarzenia jeszcze plenerowe dostępne dla wszystkich będą?
3: No, koncert plenerowy mamy jeden i kolację Szabat Szalom, ale tych plenerów jest więcej, ponieważ sporo chodzimy w miasto. Chodzimy na spacery, pokazujemy tą Warszawę, że tak naprawdę nie trzeba bardzo głęboko sięgnąć, żeby zobaczyć ślady kultury żydowskiej, ślady obecności żydowskiej w Warszawie, która była przecież jedną, społeczność żydowska to 1/3 przedwojennej Warszawy, więc tych śladów jest wiele. Ale też jeśli właśnie mamy mówić o plenerowych, to taką jedną imprezę bardzo sympatyczną chciałam polecić również dla dzieci i rodzin z dziećmi. To jest animacja Idziemy na Niedźwiedzia w ogrodzie Krasińskich, więc jeżeli ktoś chciałby od najmłodszych lat zaszczepiać kulturę swoim dzieciom, no to najpierw koniecznie na czytanie przez Zbyszka Zamachowskiego opowiadań Singera, naszego patrona, a później zapraszamy do ogrodu Krasińskich na Niedźwiedzia.
1: Też zapytam pana Zbyszka, czy w poprzednich latach, albo czy w tym roku jeszcze na jakieś wydarzenia, poza tych, z których sam uczestniczy, czy była okazja zaglądać?
2: Póki co nie było, ale przysłuchiwałem się państwa rozmowie i mam tu apetyt na kilka imprez. Zobaczę tylko w swoim kalendarzu, komentarzu, co będę mógł zobaczyć, czy się zmieści, ale za chwilę kilka pytań do pani Hani na pewno padnie.
1: Wcześniejsze lata zaglądał pan na festiwal?
2: Tak, jak już mówiłem, nie tylko podglądałem, ale brałem aktywny udział. Już nie pomnę w tej chwili wielkiego muzycznego dzieła, które graliśmy w kościele.
3: Stępeniu.
2: Stępeniu to się nazywało, tak, z orkiestrą symfoniczną, z lektorem, z aktorem. To było coś zupełnie niezwykłego w Instytucie Austriackim, w którym też właśnie w sobotę będę czytał opowiadania. Też jakaś książka, tytułu już też nie pomnę, bo to już było też parę lat temu, ale jestem zawsze do dyspozycji. Gołda wie, że Gołda Tencer może na mnie liczyć, więc już myślę sobie o przyszłości, co też zdarzy się za rok, za dwa, może za więcej.
1: No właśnie, zastanawiałem się, czy już pytać, czy myślicie o 25-leciu powoli wielkim.
3: Oczywiście myślimy, przede wszystkim myślimy o tym, że jest to cudowne, że mimo, że nie mamy swojej stałej siedziby, to festiwal przetrwał i dzięki takim instytucjom jak Teatr Kwadrat, Teatr Wielki, Austriackie Forum Kultury możemy nadal organizować w ciągu 9 dni ponad 100 wydarzeń, więc nawet jakbyśmy chcieli, to dzisiaj wszystkiego nie zapowiemy. Jest jeszcze Centrum Kultury Jidysz przy Andersa 15, tam fantastyczne warsztaty, czy kulinarne, czy artystyczne, czy właśnie koncerty i spotkania z poezją, z literaturą żydowską. Proszę koniecznie zerknąć na stronę szalom.org.pl, bo wszystkiego nie zapowiemy, nawet jakbyśmy chcieli.
1: To ja tylko zapytam w takim razie, już nie zapowiadając, ale bo niezwykłe jest to, że festiwal oficjalnie się kończy 30. tym wielkim koncertem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I to wcale nie jest koniec.
3: No nie jest koniec, bo jeszcze jedziemy po festiwalu do Leoncina, do miejsca, w którym urodził się Singer. Nie ma już tego domu, nie ma już w ogóle tego charakteru przedwojennego Leoncina. Leoncin spłonął, ale jest wciąż pamięć. Jest pamięć i jest wola do organizowania Festiwalu Kultury Żydowskiej, więc jeżeli ktoś chciałby 6 września pojechać niedaleko Modlina do Leoncina, do miejsca, gdzie urodził się nasz patron, to bardzo zapraszam. Ale też spektakle Teatru Żydowskiego. Gołda Tencer zaprasza, szlagier żydowskiego kabaretu. Tutaj wciąż na scenie letniej, na Senatorskiej, jeszcze będzie można tę atmosferę festiwalu poczuć.
1: Czyli tu właśnie, gdzie dzisiaj dla państwa program nadajemy. Hanna Połuba, zastępczyni dyrektora Teatru Żydowskiego do spraw Centrum Kultury Jidysz, czyli wicegołda Tencer, można powiedzieć. Dziękujemy bardzo. I Zbigniew Zamochowski, z którym będzie można w ramach festiwalu się spotkać. Dzięki również. Za chwilę u nas wiadomości, a ja jeszcze po wiadomościach do państwa wrócę. Będziemy zapowiadać ciekawe wydarzenie.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Ciała pielgrzymów, którzy zginęli w katastrofie na Węgrzech, wróciły do Polski. Są zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. Rozpoczyna się historyczna peregrynacja ikony jasnogórskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Zostały sprowadzone specjalnym transportem wojskowym. Jutro i w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędą się sekcje zwłok. Polska prokuratura chce też porozumieć się z władzami węgierskimi w sprawie dalszego śledztwa. Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy. Wniosek w tej sprawie został skierowany, bo jak argumentują śledczy, zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.
3: Skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wniosek o przyjęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Węgierski sąd zdecydował wcześniej o aresztowaniu kierowcy autokaru do 18 września. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób.
1: Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Chodzi o 10 osób, które sprzeciwiały się transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. O szczegółach teraz z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
1: Równolegle policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie pożaru samochodu obrońców zwierząt. Spłonął w nocy po proteście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. To z okazji rozpoczęcia historycznej peregrynacji ikony jasnogórskiej. W swoim przesłaniu Ojciec Święty zapewnił wiernych o modlitwie i zachęcił, by wpatrując się w poranione oblicze Matki Najświętszej, otworzyli się na dary Chrystusa. Data rozpoczęcia peregrynacji w Świdnicy jest nieprzypadkowa. Dokładnie 70 lat temu na Jasnej Górze zostały złożone jasnogórskie śluby narodu autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie prymas tysiąclecia zainicjował później peregrynację kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za kilka dni w całej Polsce rozpocznie się nowy rok szkolny. Są jednak takie kraje, gdzie uczniowie do ławek wrócili wcześniej, a niektórzy za chwilę zakończą rok szkolny. Jak to wygląda na całym świecie, sprawdzała Aneta Paszko.
5: Najbardziej na tle innych państw wyróżnia się Australia, mówi Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel na Uniwersytecie w Sydney.
6: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły. I wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku.
5: W szkolnych ławach siedzą od marca uczniowie Korei Południowej, od kwietnia Japonii, a w lipcu do szkół powrócili już uczniowie w Indonezji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, przypominam, że dziś gościliśmy na scenie letniej Teatru Żydowskiego, bo to jedna ze scen tegorocznej edycji Festiwalu Warszawa Singera. Zresztą musimy stąd się już ewakuować, bo za godzinę z małym okładem właśnie na scenie, na której dzisiaj jesteśmy, koncert Call of the Voices, senatorska 35, scena letnia Teatru Żydowskiego. W zasadzie to już jest teren Ogrodu Saskiego, więc miejsce absolutnie wyjątkowe. Warto tu jeszcze wpaść. 20:30. Czasu jeszcze odrobina została, ale muzycy się szykują, więc my już musimy się zbierać. Ale zanim się stąd zabierzemy, to obiecałem Państwu przed 19, że coś będę miał dla Państwa fajnego. To coś fajnego to zaproszenia, a w zasadzie bilety na pociąg do radia. Druga jego edycja już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Wtedy wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto przy Sienkiewicza 14. Pojedziemy do Tarczyna, gdzie będzie okazja zobaczenia spektakularnego oblotu lokomotywy, a potem zatrzymamy się na Polanie w Runowie, gdzie czekać będzie m.in. ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek, będą leżaki, frisbee, piłki, rakietki do badmintona, no i oczywiście generalnie fajna przestrzeń na niedzielny, wakacyjny, rodzinny wypoczynek. No i to także będzie okazja do zobaczenia naszej pracy, radiowych dziennikarzy, bo będzie tam nasze plenerowe studio. Będzie okazja z nami porozmawiać i nas zobaczyć. Na co dzień nas nie widać, a tutaj będzie inaczej. Będziemy na miejscu, będziemy Państwu towarzyszyć. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli ochotę z nami się spotkać i z nami porozmawiać. Będą także oczywiście atrakcje przygotowane przez Piaseczyńsko-Grójecką Kolej Wąskotorową. Będą także atrakcje przygotowane przez Muzeum Piaseczna i także Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Naprawdę mnóstwo będzie się działo w te niedzielę. Wyjeżdżamy o godzinie 11 ze stacji Piaseczno Miasto. Mamy dla Państwa teraz bilety i to nawet rodzinne, więc całą rodzinę mogą Państwo w pociąg zapakować, bo cały jeden wagon wypełnią tylko słuchacze Radia Plus Warszawa. Gdyby Państwo mieli ochotę się z nami zabrać, proszę pisać konkurs małpa radioplus.pl, konkurs małpa radioplus.pl, kolej w tytule wiadomości, w treści imię, nazwisko i numer telefonu, bo tak będzie najłatwiej się skontaktować. No a w treści proszę opisać swoją najbardziej niezwykłą albo jakąś wyjątkową przygodę związaną z koleją. Nie tylko wąskotorową, może być także normalną torowa. Czekamy na Państwa kolejowe historie. Czekają bilety na najbliższą niedzielę na godzinę 11. Zerkałem przed sekundą dosłownie w prognozy pogody. W niedzielę ma być 26 stopni i tylko słońce. Fantastyczny dzień na to, by spędzić go razem z nami na Polanie w Runowie. Zatem proszę pisać konkurs małpa radioplus.pl, konkurs małpa radioplus.pl, kolej w tytule wiadomości, w treści imię, nazwisko, numer telefonu, no i proszę swoją wyjątkową kolejową przygodę opisać. Konkurs małpa radioplus.pl. No i kończymy na dzisiaj. Po godzinie 20 na moim miejscu, jak co dzień, Marek Sierocki i Lato z nutą nostalgii na 96,5 FM. Będzie więc fantastyczny, muzyczny wieczór. Ja też będę podsłuchiwał, bo wieczór z Markiem nie ma nic lepszego w czasie wakacji. A za dzisiaj już dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru, kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
8: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. Theoden Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Será Mi Vida. You

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Just Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem grupa Troll, Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

0: relácia.
1: Lubicie radio?
2: Lubicie pociągi?
1: To znak, że macie pociąg do radia.
3: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
1: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
2: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
1: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
3: facebook.com/+Warszawa

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Layla Von Ula, a także duet Baccara w nagraniu Yes Sir I Can Boogie. Love is in-

0: Zespół Boney M swoim słynnym hitem Rasputin zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Georgia Moroder w nagraniu Let the Music Play.

George Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonham w piosence Bahama Mama i zespół Abba w utworze Lay All Your Love On Me.

była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transaxi Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa

Together. Hiszpanie z zespół Azul i Negro swoim wielkim hitem The Night zakończyli dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.

0: redakcja.
1: Lubicie radio?
2: Lubicie pociągi?
1: To znak, że macie pociąg do radia.
3: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
1: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
2: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
1: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
3: facebook.com/+Warszawa

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie, nie, nie, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś, noś, noś długie włosy jak my.